0: Radio Centrum.
1: Najwięcej roka w mieście!
2: What makes you feel good?

0: Promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im. Opola,
1: premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

rozumami. I wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć, pani.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Trudno nie być zniewolonym taką muzyką. Zespół Audioslave za nami z kawałkiem Exploder, więc co można się domyślić, zaczynamy, można powiedzieć, że wręcz wybuchowo naszą dzisiejszą audycję. 6 minut po godzinie 7 i zaczynamy w poniedziałek, 4 maja, po tak zwanych w realiach już postmajówkowych, kolejne wydanie audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiocentrum. Jakub Gryz z tej strony, no i zaczynamy naszą pobudkę. Podobno ktoś tam mawiał, że blizny są piękne, no na pewno pod względem muzycznym. Reward the Scars, czyli kawałek od zespołu Korn, już teraz.

Radio Centrum. You say I love you, boy.

0: 13 minut po godzinie 7, a za nami Biffy Clyro z numerem Many of Horror. No nazwa zdecydowanie nieadekwatna do tego, co się dzieje za naszymi oknami. Jest wręcz przeciwnie, nie ma mowy o żadnym horrorze, jest pięknie. No jak możecie dobrze pamiętać, majówka, która odbyła się naprawdę dawno temu, no wprowadziła pogodę taką późno-wiosenną, wczesnoletnią, a co za tym idzie, tak krótko mówiąc, jest po prostu gorąco. No i wszystko wskazuje też na to, że taka pogoda zostanie z nami na dłużej. Dziś mamy 14 stopni Celsjusza z samego rana, więc już teraz jest dosyć upalnie, a w godzinach szczytu będziemy mieli nawet i 27, więc drodzy słuchacze, w ostatnich czasach nasi radiowcy wspominali, żebyście się ubierali w cebulkę, bo pogoda jest dosyć zdradliwa. To ja dziś powiem kompletnie na odwrót. Nie róbcie tego, nie ubierajcie się w cebulkę, bo możecie się naprawdę spalić w tym słońcu. A przy paleniu rzeczy, no to już teraz kawałek o tym, jaki destrukcyjny wpływ mają mentolowe papierosy, których i tak chyba zresztą nie ma już w obiegu. Doktor Misio na 98.2 FM.
1: Była połowa września 2000 roku, parę miesięcy po niedoszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

Monumentalny numer od zespołu Deep Purple, czyli Speed King. No i my też na prędkości, to dosyć sporej, ruszamy z prasówką. Co takiego się działo ostatnio? No to na początek, Dziennik Wschodni. Koziołek podobno, Matołek, podróżował do Pacanowa. No nie tym razem. Tym razem podróżował w stronę Zalewu Zęborzyckiego, w którym skończył. Czytamy, Koziołek w opałach. Nietypowa interwencja mundurowych z wodnego posterunku. W Zalewie Zęborzyckim, daleko od brzegu, znalazł się koziołek. Zwierzę miało problemy z wydostaniem się na brzeg. Świadkowie wezwali pomoc, która rzeczywiście pomogła koziołkowi. A co się mu dalej stało, no to więcej na stronie Dziennika Wschodniego. Natomiast Kurier Lubelski pisze, 617 par zatańczyło Poloneza dla Lublina. Ponad 600 par wzięło udział w tegorocznej edycji Poloneza dla Lublina. Uroczysty przemarsz i wspólny taniec przyciągnęły tłumy mieszkańców, którzy tradycyjnie uczcili w ten sposób 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

0: Mam wielką nadzieję, że dzisiejsze śniadanie skonsumowaliście albo konsumujecie dalej po królewsku. Na pewno nasza propozycja muzyczna pod tym względem daje radę. King, zespół T-Love za nami w 7:30 na zegarach. No to sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych. Co takiego się dzieje? No na ten moment największe problemy z przejazdem na Podkacie na dosyć sporym odcinku Alei Solidarności, a konkretnie gdzieś w okolicach Wilowej oraz Alei Generała Władysława Pileckiego. Tam będą spore problemy. Podobne problemy na Podkacie w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. W Alejach Racławickich, oczywiście jak zawsze o tej porze, w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Głęboka stoi, można powiedzieć, i się nie rusza, a konkretniej skrzyżowanie z Nadbystrzycką oraz Muzyczną, no i też problem z przejazdem na Podkacie na skrzyżowaniu Wolskiej z Fabryczną. Tyle, jeżeli chodzi o moje informacje drogowe, a przypominam, jak zawsze, drodzy słuchacze, że możecie wysyłać swoje informacje pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
1: Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście.

Oj, ależ to jest klasyk, kult, piosenka młodych wioślarzy na 98.2 FM, polska muzyka i jakoś jak zagrał ten kult na naszej antenie, to skojarzyłem sobie, że przecież dziś zaczynają się egzaminy maturalne. Już pierwszy egzamin zaczyna się o godzinie 9.00. Z języka polskiego, podstawa konkretnie. No i pomyślałem sobie, że można to jakoś fajnie spiąć z naszym dzisiejszym konkursem. Drodzy słuchacze, mamy dla was przygotowane bilety na scenę w centrum 28 maja o godzinie 19.00. Zagra dla nas formacja Totten Tanz, prawie akustycznie, czyli zespół, który na pewno większość naszych słuchaczy kojarzy z anteny w wydaniu, no, dosyć świeżym, można powiedzieć. Więc, jeżeli chcecie wybrać się na ten koncert, no to gorąco zachęcę was do udziału w naszym konkursie, który jest dosyć fajną zabawą, a mianowicie, z okazji matury. Napiszcie do nas pod numer 515-515-982 teksty, jakiego muzyka, jakiego zespołu powinny być analizowane na maturze z języka polskiego. Czekamy na wasze odpowiedzi. Bilety na zespół Totten Tanz w ramach Scen Centrów również czekają na was.

Powoli zbliżamy się do godziny 8. Faith No More za nami z numerem Ashes to Ashes, ale na chwilę wróćmy do tematu informacji drogowych, gdyż jeden z naszych słuchaczy podzielił się taką informacją. Mianowicie napisał, że Aleja Solidarności, a konkretnie wjazd od strony Warszawy, no właściwie cały ten wjazd stoi. Nie wiadomo, co się stało, ale jest kompletna tragedia. Przypominam naszym słuchaczom i oczywiście dziękuję za taką informację, że możecie wysyłać owe informacje pod numer 515-515-982, a pozostałej części, no już teraz mówię, żebyście, jeżeli jesteście w stanie, no to szukajcie już objazdu.

zrobiło się niebezpiecznie, wakacyjnie, sierpień, czyli kawałek zespołu Ptaki na 98 2FM. Polska muzyka się pojawiła po raz kolejny, no to wypada też przypomnieć temat naszego dzisiejszego konkursu. W ogóle na co ten konkurs? No już wam, drodzy słuchacze, mówię, mamy dla was przygotowane bilety na koncert z cyklu Scena w Centrum już, no, 28 maja, to jest czwartek o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka zagra dla nas formacja Totten Tanz, prawie akustycznie, więc koncert dosyć, no można powiedzieć, że specjalny, więc jeżeli chcecie wybrać się na to wydarzenie, wybrać się na koncert zespołu Totten Tanz, no to gorąco zachęcam was do udziału w naszym konkursie. Napiszcie do nas odpowiedź na takie pytanie. Teksty którego muzyka lub zespołu powinny być analizowane na maturze z języka polskiego. Czekamy na wasze odpowiedzi, a my ruszamy dalej w wakacje rzymskie. Roman Holiday, Fontaine's DC.

0: Irlandczycy o wakacjach we Włoszech. Fontaine's DC za nami, a przed nami co? No, na zegarze mamy już równo godzinę 8, więc drodzy słuchacze, co za tym idzie, oznacza, że musimy sprawdzić sobie wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Prezydent chce nowej konstytucji, o tym za chwilę. Powiemy też o ściekach jako zasobie strategicznym oraz rozpoczęciu sezonu nad Zalewem Zembożyckim.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Zaczynamy od informacji z kraju. Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę Radę Nowej Konstytucji, która ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej. Jak zapowiedział, ma to być konstytucja nowej generacji z myślą o roku 2030, a do prac zaproszeni zostaną także przedstawiciele wszystkich sił politycznych. W skład Rady weszli m.in. Julia Przyłębska, Ryszard Piotrowski oraz Marek Jurek, co według prezydenta ma zapewnić pluralizm poglądów. Inicjatywa spotkała się jednak z krytyką części rządu. Tomasz Siemoniak ostrzegł, że otwieranie sporu o konstytucję może osłabić państwo. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zamiast zmiany ustawy zasadniczej warto rozważyć jej uzupełnienie o nowe realia, jak członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Krytyczne głosy zabrali także inni politycy, wskazując, że bez szerokiego poparcia parlamentarnego uchwalenie nowej konstytucji będzie niemożliwe. Ścieki stają się zasobem strategicznym, jak rozwój cyfryzacji wpływa na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Przemysłowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej stają się częścią procesów produkcyjnych, umożliwiając odzysk wody, energii i cennych surowców. Dzięki nowoczesnym procedurom zakłady mogą ponownie wykorzystywać wodę technologiczną, ograniczać koszty działalności oraz zmniejszać wpływ na środowisko. Według GUS w 2024 roku w Polsce działało 821 przemysłowych oczyszczalni ścieków, w tym 512 biologicznych.
2: Oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od danego zakładu.
1: Mówi Dariusz Jasak, prezes zarządu Syn Technology. Rosnąca automatyzacja sprawia, że oczyszczalnie wykorzystują cyfrowe bliźniaki, modele matematyczne i systemy predykcyjne do optymalizacji pracy oraz zapobiegania awariom. Takie technologie pozwalają ograniczyć zużycie energii nawet o 20-30%. Eksperci zwracają uwagę, że rozwój cyfryzacji zwiększa też ryzyko cyberataków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Rozpoczął się letni sezon nad Zalewem Zembożyckim, a wraz z nim wzmożone działania policji dbającej o bezpieczeństwo wypoczywających. Od końca kwietnia na akwenie służbę pełnią funkcjonariusze posterunku wodnego, a od początku maja teren wokół zalewu patroluje także drużyna rowerowa. Mundurowi kontrolują osoby korzystające ze sprzętu pływającego, pilnują przestrzegania przepisów oraz reagują na zagrożenia, w tym ryzyko utonięć, a także wykroczenia takie jak wandalizm czy kradzieże. Patrole obejmują nie tylko sam zalew, ale również ścieżki piesze i rowerowe wzdłuż rzeki Bystrzycy, szczególnie podczas licznych wydarzeń plenerowych. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Ignacego Chodowskiego będzie pan Krzysztof Niedźwiedź, na co dzień pracujący jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w prywatnej szkole podstawowej i liceum imienia Królowej Jadwigi w Lublinie oraz pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica. A w dzisiejszym programie o rozpoczynających się egzaminach dojrzałości. Zostańcie z nami.
0: Połamania piór dla naszych maturzystów. Sprawdźmy sobie dzisiejszą prognozę pogody, która jest doskonała. 14 stopni Celsjusza na termometrach, jest słonecznie, natomiast w godzinach popołudniowych temperatura aż wzrośnie do okolic 25-6 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali, biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 8. Zaczynamy drugą część Głowy do Góry przed mikrofonem Jakub Grys. No i też tą drugą część zaczynamy od rozwiązania naszej sprawy tego, co się dzieje na, co się dzieje w Alei Solidarności. Jak się okazuje, stłuczka na wlocie od Warszawy. No sytuacja, no, chyba rozwiązanie tej sprawy było dosyć proste, więc w wielkim skrócie omijajcie Aleję Solidarności, a reszta słuchaczy niech zostanie z nami. Fall Out Boy już teraz z coverem kawałka Beat It.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Mamy poniedziałek, 4 maja, przed nami kolejny tydzień porannych rozmów Akademickiego Radia Centrum przy mikrofonie Ignacy Chodowski i oprócz tego rozpoczynamy oczywiście maturalny maraton. Początek maja to również początek egzaminów dojrzałości. Moim dzisiejszym gościem jest pan Krzysztof Niedźwiedź, nauczyciel prywatnej szkoły podstawowej i liceum imienia Królowej Jadwigi w Lublinie oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Lublinie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Przed nami kolejny coroczny maraton maturalny. Zanim porozmawiamy o tym, czego możemy się spodziewać na tegorocznym egzaminie dojrzałości, chciałbym pana zapytać, jak pan wspomina okres swoich matur, czy podczas jego trwania wydarzyło się coś, co wspomina pan do tej pory?
2: To było tak dawno temu, że już nie pamiętam, ale pamiętam swoją walkę właśnie ze stresem. Pamiętam, jak długo zastanawiałem się, w jaki sposób napisać zakon krzyżacki, czy z dużej, czy z małej litery. No, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło, to był też piękny czas końca XX wieku, więc wszystko dobrze się zakończyło, na szczęście, dzięki czemu mogłem tutaj przyjechać na studia.
1: A jakie przedmioty pan zdawał na maturze?
2: Ja byłem uczniem technikum, więc poza przedmiotami takim technicznymi zdawałem język polski i historię. Nie było wtedy takich przedmiotów jak wiedza o społeczeństwie chociażby, który teraz przygotowuje młodzież. To była matura zupełnie jeszcze w innym stylu, bo jeszcze nie powstała wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna, więc to był jeden z ostatnich roczników, kiedy te egzaminy były sprawdzane maturalne jeszcze w klasach macierzystych przez naszych nauczycieli, więc jedni mieli łatwiej, a drudzy mieli, no cóż, trudniej. To zależy, jak to mówiąc językiem młodzieżowym, czy ktoś miał kosę ze swoim nauczycielem.
1: Czyli sympatia wtedy była jeszcze bardziej ważniejsza niż teraz.
2: No. O tak. Zdecydowanie matura też była podsumowaniem pracy w szkole, no bo teraz te egzaminy zewnętrzne powodują, że właściwie praca czy relacja z nauczycielem nie ma większego znaczenia, tylko mamy wyłącznie ten wynik i tą wiedzę, którą z liceum czy techniką wynosimy. Uważam, że obecnie jest to lepsza formuła sprawdzania wiedzy. Kiedyś w większym stopniu polegało to na pewnym układzie. Nie chcę tu powiedzieć nic złego, tylko w większym stopniu, nawet jeżeli się noga potknęła przy egzaminie maturalnym, to nauczyciel mógł wziąć pod uwagę, że to był wynik stresu. Ta mierzalność wiedzy czy zdolności ucznia była troszeczkę dzielona na dwa.
1: Do matur w 2026 roku ma według Interi przystąpić ponad 320 tysięcy uczniów w całym kraju. To dużo? Mało?
2: Coraz mniej i niebezpiecznie coraz mniej młodych osób podchodzi do matury. No, mamy zjawisko socjologiczne, starzejące się społeczeństwo, coraz mniej młodych ludzi pojawia się w szkołach. Miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej.
1: A z pana perspektywy rzeczywiście jest tak, że jak mówią niektórzy, matura to bzdura, czy nadal ta ważność, ta nobliwość tego egzaminu jest na tyle ważna, że warto jednak go mieć?
2: Oj, to jest trudne pytanie. Nie wiem, czy jestem dobrym adresatem takiego pytania, ponieważ ja uważam, że matura jest bardzo ważnym momentem w życiu młodego człowieka. Jest taką odskocznią, jest takim sprawdzeniem wiedzy, sprawdzeniem odporności na stres, jest takim wybiciem się, tak jak w skokach narciarskich mamy moment wzlotu, ale w momencie, gdy ten arkusz nam się czasami nie udaje napisać, że mamy gorsze wyniki, to często ta matura jest dla wielu osób niestety powodem do jakichś tam późniejszych smutków, traum. Absolutnie jestem zwolennikiem tej teorii, że matura to nie bzdura. Natomiast czy ona teraz coś znaczy, czy wynik maturalny, a potem studia, to myślę, że pana dyrektora powinien to zapytać, czy dla waszego pokolenia cokolwiek znaczy, gdzie w społeczeństwie, w którym obecnie sukces mierzalny jest ilością zarabianych pieniędzy, a niekoniecznie wiedzą czy tytułem akademickim. Także to doszło na pewno do przewaluowania wielu wartości, co mnie troszeczkę smuci.
1: Jest pan nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, bo WOS z poziomu podstawowego został zabrany, w jego miejsce nadeszła edukacja obywatelska, wcześniej była to historia i teraźniejszość. Skąd pana zdaniem bierze się aż tak niska średnia zdawalność wspomnianej wiedzy o społeczeństwie na maturze? Dodam, że w ubiegłym roku było to zaledwie 32%.
2: Tak, jestem też egzaminatorem i sprawdzam tę pracę od kilku lat w komisjach i widzę, jak jest to różnorodny napisany arkusz. Zdarzało się sprawdzać takie prace prawie na 100% i takie, które właściwie nie miały więcej niż 10%. W zamyśle osób, które w zespole pracują, taką zasłyszałem kiedyś informację bezpośrednio od zespołu, który opracowuje arkusze, oni uznają, że ten wynik średni powinien kształtować się w widełkach pomiędzy 30 a 45%. Taka powinna być średni wynik tej matury, co jest dość dziwne, ponieważ nam się wydaje, że ta średnia to powinna być średnio, czyli około 50%. Mamy permanentną ewolucję, permanentne zmiany w arkuszu maturalnym z wiedzą o społeczeństwie, z historii już w mniejszym stopniu. I od 2015 roku, od tej sytuacji, gdzie mieliśmy dużą zmianę w arkuszu, tylko raz matura z wiedzy o społeczeństwie nie miała najniższego wyniku średniej. Pozostałe lata tak, wiedza o społeczeństwie ma najniższą średnią. Dlaczego tak jest? No, warto tutaj wspomnieć o tym, że każdy młody człowiek musi przystąpić przynajmniej do jednego przedmiotu rozszerzonego. Więc wiele osób uznaje, że wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem łatwym. Pokutuje też takie przekonanie, że tak lakonicznym się chodzi o podstawę programową. Jak ja to zwykłam żartować, że wystarczy znać nazwisko prezydenta i hymn Polski, aby zdać tę maturę na poziomie bardzo dobrym. No i tutaj okazuje się, że w przypadku wiedzy o społeczeństwie, która nie jest przedmiotem humanistycznym. Pan redaktor zdawał tą maturę, to wie, że nie ma nic wiele wspólnego z przedmiotem. No czy w ogóle to też nie, ale bo są tam elementy historii. Natomiast jest to przedmiot socjologiczny, społeczny, w którym przeplatają się różne zagadnienia, różne przedmioty, począwszy od socjologii, filozofii, historii, geografii politycznej, no i matematyki. Dużo mamy zadań związanych z tym słynnym, czy są to punkty procentowe, czy procenty, co dla humanistów często jest twardym orzechem do zgryzienia. Pytanie, dlaczego tak nisko? Też dlatego, że wiedza o społeczeństwie, pomimo tych niskich wyników, to jest też paradoks. Z roku na rok coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zdawanie tego przedmiotu na maturze. Dlaczego? Bo uczelni, widząc, jaki jest kształt tego arkusza, czego wymaga arkusz wiedzy o społeczeństwie, biorą wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot przy rekrutacji na uczelnie, począwszy od dziennikarstwa, przez politologię, stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomię. Przecież na Szkołę Główną Handlową też można wziąć wiedzę o społeczeństwie. Mówi się, że wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem, który w bardzo dużym stopniu sprawdza poziom zaawansowania intelektualnego młodego człowieka, mówiąc inaczej IQ. Nie chcę, żeby to brzmiało jakoś górnolotnie, ale piękny smaczek.
1: Przechodząc na koniec do rad, jakie może pan, jako też doświadczony nauczyciel, może przekazać tegorocznym maturzystom na niecałą godzinę przed rozpoczęciem właśnie tego pierwszego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, jakie to by były rady?
2: Myślę, że dzisiaj mamy pierwszy dzień matur, więc wiele wspaniałych młodych osób może odczuwać duży lęk, stres, obawy i właśnie na to chciałbym zwrócić uwagę, aby niczego się nie bać, żeby odpędzać od siebie jakiekolwiek sytuacje stresogenne, ponieważ one mogą paraliżować umysł młodego człowieka. Oczywiście sytuacja delikatnego stresu, przynajmniej mi wielokrotnie pomagała. Natomiast jak wiemy,

0: patrzeć z nową energią, z nowym spojrzeniem, aby nie umknęło nam coś istotnego. I nie pozwalać, aby sytuacja stresowa nas zbyt mocno sparaliżowała. Oczywiście są różne sposoby na to, aby radzić sobie ze stresem. Te osoby, które będą pisać maturę za rok albo za dwa, a może nas słuchają, to można to ćwiczyć dużo wcześniej, ale te osoby, które dzisiaj, jutro, pojutrze będą zdawać maturę z kolejnych przedmiotów, możemy tutaj podpowiedzieć, żeby skoncentrowały się wyłącznie na zadaniach, żeby nie wyobrażały sobie, co będzie, jeśli nie napiszę matury na poziom, który mi wystarczy, by dostać na wymarzone studia. Więc jest to taka metoda skoncentrowania na zadaniu, nie na emocjach. Wyłącznie skupiamy się na tym, aby jak najlepiej te zadania rozwiązywać, czy jak najlepiej opisać to, co nam w głowie siedzi, jeśli chodzi o język polski. Natomiast ten styl skoncentrowany na zadaniu powinien w dużym stopniu powodować, abyśmy nie byli skupieni na swoich emocjach, aby nie przeżywać niepotrzebnie, nie tracić energii na coś, co nam tak naprawdę niczego dobrego nie przyniesie. Są też inne sposoby na to, aby stres po prostu nie zżarł na egzaminie. To oczywiście kunktatorstwo, unikanie tej sytuacji, w której się znajdujemy. Tutaj na początku pytał mnie pan redaktor, jak to było ze mną. Ja pamiętam, że mając świadomość, że jak nie mamy na jakieś rzeczy wpływu, to się tym nie przejmujemy, więc ja po prostu odpychałem tą wizję, że może coś nie pójść tak i po prostu unikałem jakiegokolwiek starcia ze stresem. Myślałem zupełnie o czymś innym. Myślę, że to też jest kolejny sposób na to, aby przetrwać te najbliższe godziny, czy też z dni, aby po prostu w momencie, gdy do nas dociera jakiś sygnał paraliżującego stresu, żeby jak najbardziej uciekać, nie konfrontować go, bo może nas ten stres zniszczyć. Jak powtarzam, do pewnego poziomu ten eustres powoduje, że w wielu sytuacjach przypominamy sobie rzeczy, które poznawaliśmy rok, dwa, trzy lata wcześniej. Natomiast dystres powoduje często naprawdę paraliż rąk, oczu, umysłu i tego nie robimy. Podchodzimy do tego pozytywnie.
1: To ja jeszcze dodam od siebie dwie rzeczy. Warto coś zjeść, mieć przy sobie też może czekoladę albo coś, co ewentualnie może nas ponownie pobudzić, jak mówimy o tym właśnie wejściu w taki ewentualne lekkie umysłowe uśpienie, ale też przede wszystkim warto się mimo wszystko wyspać. Dłuższy sen jest lepszy niż dłuższe siedzenie nad książkami. Ja tak przynajmniej miałem.
0: Absolutnie tak. A propos przekąski, nie odkryjemy tutaj Afryki czy Ameryki, ale gorzka czekolada jest jak najbardziej dobrym pomysłem, natomiast absolutnie po dzisiejszym długim egzaminie proponuję młodzieży, aby nie sięgała po wracaniu do domu do kolejnych zadań z matematyki czy angielskiego, tylko sobie odpoczęła. Przede wszystkim relaks i dłuższy sen, a sen rozumiemy, że to najlepiej pomiędzy 22 w nocy a 6 rano. Lepiej rano się obudzić, zrobić wysiłek fizyczny jak najbardziej. Jeszcze tutaj poza dobrym snem i tą tabliczką, nie całą tą taką tablicą dużą, tą kostką.
1: Nie taką wielką długą.
0: Tak jest z gorzkiej czekolady. To jeszcze wysiłek fizyczny, aby zrzucić z siebie to brzemię stresu, aby jutro z jasną głową przystąpić do matematyki.
1: To jest, jak wspomniałem, długi maraton, to nie jest sprint, tylko długi maraton, bo jeszcze oczywiście egzaminy ustne plus rozszerzenia. Ja sam pamiętam, że długo to trwało, ale później jak już się skończyło, to te najdłuższe wakacje rzeczywiście były długie, więc z tą wizją Państwa zostawiamy, trzymamy kciuki. Moim dzisiejszym gościem był pan Krzysztof Niedźwiedź, nauczyciel prywatnej szkoły podstawowej i liceum imienia Królowej Jadwigi w Lublinie oraz pierwszego liceum imienia Stanisława Stoszyca w Lublinie. Przy mikrofonie był Ignacy Chodowski. Do usłyszenia następnym razem. Trzymamy kciuki jeszcze raz połamania długopisów.
0: Tak, trzymamy kciuki za was, młodzieży. Pokażcie, na co was stać.
1: Do usłyszenia już jutro o godzinie 8:10.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Oddział zamknięty za nami. Ten wasz świat na 982 FM. No i na 982 FM też sprawdzimy sobie przegląd informacji drogowych. Zaczynamy od pierwszej i chyba najważniejszej informacji, a konkretnie, że przejazd przez Aleję Solidarności może być na ten moment bardzo utrudniony, co ma związek ze stłuczką na wlocie od warszawskiej. To jest pierwsza informacja. Dalej, Aleje Tysiąclecia. Tam również napotkacie problemy, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Dmowskiego. Aleje Jarosławickie stoją teraz. Jeżeli chodzi o drogę w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Dmowskiego, skrzyżowanie Wolskiej oraz Fabrycznej, tam również napotkacie problemy, oraz w okolicach ulicy Nadbystrzyskiej, a w szczególności w stronę ulicy Narutowicza, a następnie w stronę Lipowej. To tyle, jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Przypominam, że również możecie wysyłać swoje informacje pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
0: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej lokalnie!

20 minut do 9. Ten numer dedykujemy wszystkim słuchaczom, którym udało się kupić bilety na koncert Jacka White'a. The Record Demonico na 98.2 FM, a to było trochę o nowościach, no to za chwilę nie chcę mówić o starościach, bo to ma wydźwięk pejoratywny. Do klasyków wrócimy, a takim radiowym klasykiem jest konkurs. Konkurs, w ramach którego możecie zdobyć tym razem bilety na scenę w centrum 28 maja o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Jacka. Zagra dla nas formacja Totten Tanz w wydaniu akustycznym, więc no, ich utwory, no, można powiedzieć, że będą w pewien sposób odświeżone. No i zapytałem się części naszych słuchaczy o to, o teksty muzyczne, które powinny być analizowane na maturze z języka polskiego. No i część osób zaproponowała Wojenkę Laucze, część osób zaproponowała Berlin Zachodni, Big Cyc, a jeszcze nawet pojawiły się teksty samego zespołu Totten Tanz. No to jeszcze raz przypomnę o to, że możecie wziąć udział w naszym konkursie i piszcie do nas pod numer 515-515-982 wasze propozycje tekstów muzycznych, które powinny być analizowane na maturze z języka polskiego.

0: ale w koło jest wesoło od zespołu Perfect. No, wydaje mi się, że ten tekst również mógłby się nadać na analizę maturalną. Ale w tym momencie przeanalizujemy sobie najbliższe koncerty, które powinny zaciekawić naszych słuchaczy. Impreza FM w Akademickim Radiu Centrum. Co takiego się dzieje po majówce? Zaczynamy. Kultowa klubo kawiarnia. To jest 17 maja, niedziela o godzinie 19. Zagra dla nas formacja Black Widow. Zespół, który specjalizuje się w brzmieniach heavy metalu, grunge'u, ale już w szczególności stoner rocka. Zespół, który proponuje nam konsekwentnie budowaną podróż przez monumentalne riffy, transowe struktury, mroczne pejzaże dźwiękowe oraz niezwykle mocarny wokal, konkretnie Juana Carlosa Cano. Jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to gorąco Was odsyłamy na Facebooka klubu, kultowej klubo kawiarni. Dalej, co takiego się dzieje w naszym mieście? Zostajemy w sumie dalej w klimatach potężnych wokali, bo w Fabryce Kultury Zgrzyt 22 maja odbędzie się koncert Tribute dla Roniego Jamesa Dio. No, postaci wszakże bez wątpienia legendarny, jeżeli chodzi o muzykę heavy metalową. Przypominam, to był wokalista formacji Rainbow czy też Black Sabbath, więc zdecydowanie na tym koncercie usłyszycie takie kawałki jak Holy Diver czy też Heaven and Hell. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to sprawdzajcie sobie stronę Fabryki Kultury Zgrzyt. No i ostatnia propozycja to jest pewnego rodzaju bomba, o której dowiedzieliśmy się dosyć niedawno. Warszawa, Klub Progresja, 28 czerwca zagra dla nas Cavalera Conspiracy w ramach trasy, można powiedzieć, wspominkowej ich albumu Chaos AD, który został wydany równo 33 lata temu. Postaci Maxa i Igora Cavalery chyba nikomu nie trzeba przedstawić, jeżeli lawirujecie w klimatach brzmień heavy metalowych. To są muzycy zespołu Sepultura. Więc jeżeli jesteście zainteresowani koncertem tych jakże legendarnych postaci, no to gorąco Was zachęcam do sprawdzenia pozostałych szczegółów na stronie organizatora.
1: Radio Centrum.

5 minut do godziny 9. Gdyby Napoleon żył w naszych czasach, to ten numer tak by mu się średnio spodobał. Saint Helena od zespołu Kensington na 98.2 FM. Taka mała ciekawostka, która może się przydać części maturzystów w ramach już matury z historii. Ale o maturach może na chwilę sobie przystopujemy. Wrócimy sobie do tematu polskiej muzyki. Co takiego się dzieje? No dzieje się naprawdę ważna rzecz. Jak część naszych słuchaczy może wiedzieć albo nie wiedzieć, no to Kult niecałe pół roku temu zawiesił swoją działalność koncertową. Oczywiście miał to związek z problemami zdrowotnymi Kazika Staszewskiego. No to mamy dobrą informację, bo Kult ogłosił tegoroczną jesienną trasę koncertową, która rozpoczyna się już 22 maja. No i też ta trasa koncertowa potwierdza, że Kazik Staszewski ma zdecydowanie poczucie humoru, bo nazywa się Wracamy do życia, a ostatni koncert odbędzie się 28 listopada na Teneryfie.

0: To były Konstelacje z Dawidem Karpiukiem, czyli kawałek We mgle na 98.2 FM. Drodzy słuchacze, już za chwilę wybije godzina 9, więc może zamiast być jak takie dzieci we mgle, to wchłoniemy małą dawkę informacji, wydarzenia już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Matury, czas start. O tym za moment. W wydarzeniach również o nietypowym rozpoczęciu sezonu nad Zalewem Zembożyckim oraz konsekwencjach jazdy na gapę.
0: Wydarzenia przygotował Mikołaj Borowiec.
1: Abiturienci, długopisy w dłoń. Rozpoczęła się tegoroczna sesja matur. Do egzaminów dojrzałości w tym roku przystąpi około 345 tysięcy absolwentów szkół średnich oraz osoby z wcześniejszych roczników. Tegoroczna liczba zdających jest wyraźnie wyższa niż w poprzednich latach, co wynika m.in. z efektów wcześniejszych zmian w systemie edukacji dotyczących obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Maturzyści muszą zdać egzaminy obowiązkowe z 3 przedmiotów pisemnych i 2 ustnych oraz przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Osoby, którym nie powiedzie się jeden z obowiązkowych testów, będą mogły przystąpić do poprawki w sierpniu. Matury tradycyjnie rozpoczęły się pisemnym testem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Policyjni wodniacy już z nietypową interwencją na koncie. Koziołek w opałach uratowany na Zalewie Zembożyckim. W piątkowe popołudnie o godzinie 14 do posterunku zgłosiła się kobieta, informując o koziołku znajdującym się daleko od brzegu i mającym trudności z wydostaniem się z wody. Funkcjonariusze natychmiast wypłynęli łodzią i odpowiednim manewrowaniem zaczęli kierować zwierzę w stronę lądu. Jednocześnie poprosili spacerowiczów, by zachowali dystans i nie płoszyli wystraszonego zwierzęcia. Dzięki ich działaniom maluch bezpiecznie dopłynął do brzegu, po czym szybko uciekł w pobliskie zarośla. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jazda na gapę może mieć poważne konsekwencje. Problem coraz częściej dotyczy nieletnich. Skutki podróżowania bez ważnego biletu ponosi nieco ponad 260 tysięcy Polaków wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. Ich zaległości sięgają około 366 milionów złotych. Obecnie to już 1,2 miliona złotych, czyli 2 razy więcej niż rok temu. W starszych grupach wiekowych zadłużenie rośnie znacznie wolniej lub spada.
2: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. PiS do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
1: Mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Młodzi dorośli, czyli osoby w wieku od 18 do 25 lat, są zadłużone w kwocie od 28 milionów złotych do prawie 38 milionów złotych. W grupie wiekowej 26-35 lat poziom zobowiązań wynosi obecnie prawie 97 milionów złotych. Z kolei osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zanotowały wyraźny spadek długów uzyskanych w wyniku jazdy bez ważnego biletu. O szczegółach mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.
3: Nasze doświadczenie w egzekwowaniu zapłaty od gapowiczów wskazuje, że traktują oni karę za jazdę bez ważnego biletu jako drobną niedogodność, a nie faktyczne zobowiązanie finansowe. W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
1: W perspektywie wszystkich pasażerów pod względem zadłużenia dominuje centrum kraju. Mieszkańcy województwa łódzkiego uzbierali najwyższą kwotę za jazdę bez biletu zarejestrowaną w KRD. Aby ograniczyć zadłużenie w najmłodszej grupie wiekowej, należy przede wszystkim edukować i uświadamiać młodych ludzi, że nieposiadanie biletu i brak zapłaty w terminie ma wyraźne skutki w przyszłości.
4: Ignac Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe, a zaczniemy od siatkówki. Bogdanka Luk Lublin pokonała w miniony weekend Aluron CMC Warte Zawiercie 3-0 w trzecim meczu wielkiego finału siatkarskiej Plus Ligi. W rywalizacji do 3 zwycięstw Lublinianie wyszli na prowadzenie 2-1.
5: Siatkówka, generalnie cały sport uczy pokory, uczy tego, żeby nigdy nikogo nie skreślać, żeby zawsze podchodzić do swojej pracy, do swoich obowiązków w pełni profesjonalnie i z zaangażowaniem, bo nigdy nie wiesz, jak się kolejny mecz potoczy. My tutaj zagraliśmy słabo w pierwszym spotkaniu. Wiedzieliśmy, co musimy zrobić, co musimy robić na treningach, na meczu, żeby potem te mecze wygrać. Dlatego super, że teraz jest w tej rywalizacji 2-1 dla nas. Jesteśmy blisko, natomiast na pewno Zawiercie zrobi wszystko, żeby jeszcze tą rywalizację tutaj przywrócić do Sosnowca i żeby był piąty mecz.
4: Mówił po spotkaniu Marcin Komenda. Czwarta część walki o złoto zostanie rozegrana w środę 6 maja o godzinie 20 w lubelskiej hali Globus. Spory zwrot akcji nastąpił we wczorajszym trzecim meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski. Asekorysowia Rzeszów przegrywała w nim z PGE Projektem Warszawa 0-2 w setach, aby finalnie pokonać ekipę ze stolicy 3-2.
6: Trzeba oddać chyba trenerowi z Rzeszowa, że trafił z tymi zmianami bardzo dobrze, bo i Kuba Bucki, i Lukas Wasina przykrzali nam życie po wejściu. Ale i tak spojrzymy na naszą stronę. Myślę, że ten trzeci set, nie wiem, czy to fizyka, czy trochę psychika, ale uważam, że za wcześnie chyba gdzieś spuściliśmy z tonu i powinniśmy dojechać na tym szóstym biegu do końca. Mam wrażenie, że nie domknęliśmy tego tak, jak powinniśmy i trochę tak czekaliśmy, że już żre, że tak powiem kolokwialnie i że tak będzie żarło do końca i wcale tak nie było.
4: Mówił po meczu rozgrywający projektu Jan Firlej. W rywalizacji do 3 zwycięstw 2-1 prowadzą warszawianie. Mecz numer 4 czeka nas również w środę 6 maja, ale o godzinie 17.30. Przejdźmy do piłki nożnej. Real Madryt pokonał we wczorajszy wieczór w wyjazdowym meczu La Liga Espanyol 2-0. Dublet dla królewskich zdobył Vinicius Junior. W Anglii niepodważalnym niedzielnym hitem był pojedynek Manchester United z Liverpoolem. Czerwone Diabły pokonały ekipę z miasta Beatlesów 3-2, tym samym zapewniając sobie udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Polska PKO BP Ekstraklasa w niedzielę zaserwowała swoim miłośnikom 3 spotkania. W pierwszym z nich GKS Katowice rozbił Termalikę Bruk Betniciecze aż 5-1. Porażka Słoników oznacza ich spadek do Betclic pierwszej ligi. Zagłębie Lublin zremisowało natomiast bezbramkowo z Krakowią, a Pogoń Szczecin pewnie pokonała na własnym stadionie Wisłę Płock 3-0. Na koniec piłka ręczna. PGE MKS Elbląg Lublin nadal w grze o złoto Orlen Superligi Kobiet. Podopieczne Pawła Tetelewskiego pokonały w sobotnie popołudnie Krasoń MKS Piotrkowie 28-20. Następne spotkanie biało-zielone rozegrają 16 maja o godzinie 16 w lubelskiej hali Globus.
0: My sprawdźmy jeszcze informacje pogodowe. Co takiego się dzieje za naszymi oknami? No jest naprawdę doskonale słonecznie, 16 stopni Celsjusza na termometrach. W godzinach popołudniowych temperatura będzie wynosić mniej więcej 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest dobra.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Tu Radio Centrum, ale też tu Jakub Gryz. 7 minut po godzinie 9 i tym akcentem zaczynamy już ostatnią część audycji, poniedziałkowe wydanie Głowy do Góry na 98.2 FM. Free Days Grace na sam początek.

14 minut po godzinie 9, a to oznacza, że maturzyści już rozpoczęli właśnie maturę z języka polskiego. Więc myślę, że z tej okazji możemy przypomnieć już po raz ostatni temat naszego dzisiejszego porannego konkursu. Drodzy słuchacze, przypominam, że mamy dla Was przygotowane wejściówki na scenę w centrum, która odbędzie się 28 maja. To jest czwartek, godzina 19, mała sala widowiskowa Chatki Żaka. Zagra dla nas formacja Totentanz prawie akustycznie, więc można powiedzieć, że poznamy utwory tego zespołu w zupełnie nowej odsłonie. No i przypominam też po raz ostatni nasze pytanie konkursowe. Napiszcie do nas pod numer 515-515-982 Wasze propozycje tekstów muzycznych, które powinny być analizowane w ramach matury z języka polskiego.

0: A ten numer zagraliśmy z okazji panującej za oknami lampy Fire Escape od zespołu Civil Twilight na 98.2 FM, 20 minut po godzinie 9 i jak zawsze o tej porze zaczynamy kolejną prasówkę w Akademickim Radiu Centrum. Ze mną jest Mikołaj Borowiec. Cześć, siemanko.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz mi, co tam dla nas przygotowałeś?
1: Ja mam dzisiaj o tym, kto ma zapłacić za rozbity słoik w sklepie, jeżeli taka sytuacja się trafi. Podczas wizyty w markecie łatwo o drobny wypadek. Czasami winna jest nasza nieuwaga, ale również często przyczyną są źle ustawione produkty, przepełnione regały lub zbyt wąskie przejścia między alejkami. Kluczowe pytanie brzmi, kto ponosi odpowiedzialność finansową? Odpowiedź zależy od tego, co było bezpośrednią przyczyną zdarzenia. Zgodnie z obowiązującym prawem to na właścicielu sklepu spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków do dokonywania zakupu. Mówi o tym artykuł 546 Kodeksu Cywilnego. W praktyce oznacza to, że produkty na półkach muszą być ustawione stabilnie i w sposób umożliwiający ich swobodne wyjęcie. Ale co jeśli to my zbijemy ten słoik?
0: Tak.
1: Sytuacja zmienia się, gdy do uszkodzenia produktu doszło wyłącznie z winy kupującego. Jeśli biegłeś między regałami, zachowywałeś się nieostrożnie lub przez nieuwagę strąciłeś produkt, który był ustawiony prawidłowo, sklep ma prawo powołać się na artykuł 415 Kodeksu Cywilnego. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
0: Więcej informacji znajdziemy na
1: WP Kobieta.
0: Przyznam ci, Mikołaj, że to jest news z kategorii nikt nie pytał, ale każdy potrzebował. To ja mam informację w sumie z podobnej kategorii, trochę statystycznej. Rzeczpospolita. Czytamy, że dziewczyny nie pchają się na politechniki. Pomimo rosnącej liczby kobiet na kierunkach związanych z IT, udział pań wśród studentów uczelni technicznych nie wzrósł, a zmalał w ostatnich latach. No i właśnie, jak zmieniał się udział kobiet wśród studentów polskich uczelni technicznych w ostatnich latach? Na to pytanie nie odpowiem. Więcej informacji znajdziecie na stronie Rzeczpospolitej.
1: A ty jesteś taki tajemniczy.
0: Wiesz, nie mogę sprzedać całego newsa przecież w końcu. Dziękuję ci bardzo, Mikołaj, za udział w naszej dzisiejszej pracówce, a my wracamy do polskiej muzyki, i to klasycznej. Lady Punk to jest zespół, który uwielbia każdy z nas. Mniej niż zero. Już teraz.

No i tym muzycznym akcentem cofnęliśmy się naprawdę do czasów przeszłych, do początku lat 70. zespół Slade i numer Far, Far Away. No i niestety, drodzy słuchacze, ale powoli się zbliżamy do końca naszej audycji. Gramy jeszcze przez, no, równo 30 minut. Więc myślę, że tak już w ramach zbliżającego się zakończenia pozwolę sobie sprawdzić, co takiego w ogóle się dzieje 4 maja. Oprócz oczywiście matur. No, na ten moment po pierwsze widzę, że swoje imieniny dziś obchodzi Monika, Michał, Grzegorz, Damian oraz January, czy też January. Żarty żartami, oczywiście wszystkiego najlepszego wam życzymy. No i też mamy dziś ciekawy zestaw nietypowych świąt. Mała uszczypliwość, ale przypuszczam, że są to święta dedykowane zawodom, które no pewnie będą prowadzić nasi maturzyści tegoroczni. O co chodzi? No dziś celebrujemy Międzynarodowy Dzień Strażaka, Hutnika, Kominiarza, Garncarza, Piekarza, no i też z tego co widzę, że swoje święto obchodzi również, no właśnie, może powiedzieć George Lucas, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Ciekawy zestaw się nam dzisiaj zebrał, to mu trzeba przyznać, ale my wróćmy do muzyki, która dotyczy również poniedziałków i do tych zaspanych. Kumkaolik, już teraz.

0: audycja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Powtórka programu. Powtórka programu.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
2: W dzisiejszym odcinku Flesza Ekonomicznego będzie trochę o statystykach. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, witam w piątkowy poranek, a z nami w studiu jest pani Dominika Rugalińska, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego do spraw technologii informacyjnych. Witamy w Radiu Centrum.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Porozmawiamy sobie dzisiaj o przede wszystkim migrantach z Ukrainy, o tym, co mówią dane GUS-u na ten temat i w jaki sposób można mierzyć imigrację. No właśnie, na ile dzisiaj ta klasyczna statystyka nadąża za tak dynamicznym zjawiskiem jak migracja, zwłaszcza po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie?
3: Mieliśmy wystąpienie z panem prezesem teraz na seminarium Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej właśnie w sprawie pomiaru migracji obywateli Ukrainy. I to, co podkreślałam na początku, podeszliśmy do tego wykorzystując właśnie te różne źródła danych, czyli te źródła tradycyjne, jak i źródła big data. Tradycyjne, czyli te dane, które pochodzą od nas z badań statystycznych, plus rejestry administracyjne, systemy administracyjne, bo również z tych systemów pozyskujemy informacje. I do tego dołączamy dane big data, czyli telefonia komórkowe, dane z kart płatniczych. No, mówimy tutaj o integracji tych źródeł po to, żeby jak najlepiej opisywać dane zjawisko, w tym przypadku migrację z Ukrainy, uchodźców z Ukrainy, bo to jest ważne zjawisko po to, żeby pokazać, na ile statystyka może szybko reagować na tego rodzaju nagłe zjawiska, tak, które pojawiły się teraz w ramach tej wielkoskalowej wojny w Ukrainie i my na początek, żeby zareagować, żeby zobaczyć, co możemy zrobić, no bardzo szybko w naszych tradycyjnych badaniach statystycznych włączyliśmy takie komponenty do badań na przykład koniunktury gospodarczej, szybciutko dodaliśmy pewne pytania, które miałyby zobrazować sytuację w kraju, w Polsce, która dzieje się po wybuchu wojny w Ukrainie i po tym napływie migrantów do Polski. Ważne jest to, że no właśnie, nie ma jednej liczby opisującej obywateli Ukrainy w Polsce i przed wojną w Ukrainie korzystaliśmy z danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań za rok 2021. Tam liczba narodowość, tak, czyli osoby, które czują się w jakiś sposób właśnie Ukraińcami, oscylowała około 84 tysięcy. Natomiast w rejestrze UKR już obywatele ukraińscy, którzy przybyli w związku z wojną, przybyli do Polski. Za rok 2024 to jest około miliona. A my prowadzimy również badanie eksperymentalne w Głównym Urzędzie Statystycznym, integrując różne rejestry, różne źródła danych. No i w ramach takiego badania ślady życia nam wychodzi około 1,5 miliona. Czyli nie ma takiej jednej liczby, ale tak naprawdę te liczby się nie wykluczają. One są komplementarne, one po prostu pokazują różne na inne zjawiska.
2: Zastanawia mnie, na ile pomimo posiadania tak szerokiej bazy danych, łączenia różnych baz danych, część imigrantów pozostaje niewidzialna. Czy ten procent jest duży osób, których cały czas nie ma w oficjalnych systemach, rejestrach polskich?
3: No to jest na przykład to porównanie między tym rejestrem PESEL UKR, tak, czyli ten milion, a 1,5 miliona, który wychodzi nam z powiązania różnych rejestrów. Tak. My też nie wszystko jeszcze wyłapujemy i staramy się właśnie, po to są te nowe źródła danych, żeby tymi metodami starać się jak najbardziej wyłapać tutaj tych migrantów. Część oczywiście tylko przejeżdża przez Polskę, część osób zostaje, no ale przed wojną również byli tutaj, tak, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do nas, do kraju i też zamieszkali, zamierzali tutaj jakby już powiązać swoje losy z naszym krajem.
2: No właśnie, część osób jest w Polsce tylko przejazdem i w tej sytuacji jak mierzyć tą migrację, gdzie sporo osób wjeżdża do strefy Schengen i leci dalej na zachód, czy też jedzie?
3: Na pewno wykorzystując nowe źródła danych, tak, prowadząc monitoring, ale też próbując współpracy z gestorami danych prywatnych, którzy wtedy poprzez na przykład płatności kartami płatniczymi, tak, czy wykorzystanie telefonii komórkowej mogą nam takich informacji dostarczyć.
2: Czy te wszystkie nowe technologie, łączenie różnych baz danych wpływa na jakość tego pomiaru? To znaczy, że mamy bardziej szczegółowe informacje teraz niż kilkanaście lat temu?
3: Na pewno, chociażby na pewno wpływa na szybkość, tak? No bo to badania statystyczne ukazują się najpełniejsze, tak? Informacje mamy z częstotliwością roczną, dane oczywiście mamy również z częstotliwością miesięczną i kwartalną, no ale nie można powiedzieć tego, tych danych tak zwanych tej wysokiej częstotliwości, bo to są dane, które są tu i teraz i ten monitoring może być codzienny, tak? Właściwie jak już teraz dostajemy streamingi danych od jednego z operatorów, które codziennie wpływają nam po to, żeby móc uzupełnić nasze eksperymentalne zasoby badawcze.
2: W takim razie pytanie, co? Właściwie od razu mogę lekko nie odpowiedzieć. Ile zyskuje na tym państwo, że mamy tak dokładne informacje na temat przepływu ludności przez nasz kraj?
3: Tak, no państwo może podejmować decyzje tu i teraz, tak? I dostosowywać chociażby opiekę zdrowotną czy kwestie związane z edukacją do tej fali uchodźców, która nastąpiła po wybuchu wojny w Ukrainie. Jednym z pierwszych obszarów, w jakie GUS wszedł, jeżeli chodzi o takie dodatkowe badania, to była ochrona zdrowia. Razem z WHO, UNHCR my prowadziliśmy badanie zdrowia uchodźców. Takie badanie uruchomione szybko ad hoc w 2022 roku pozwoliło, jakby ono było takie interwencyjne, tak? I ono już pozwoliło nam na zobaczyć, w jakim stanie zdrowia przybywają uchodźcy. 2023 to badanie ponowiliśmy po to, żeby zobaczyć też, no nie tylko stan zdrowia, ale też pogłębione jakieś analizy. Chociażby możemy na podstawie tego podejmować decyzje, gdzie warto grupy pewnych uchodźców, na przykład gdzie warto skierować szczepienia, tak, na różne choroby, które no, tam się mogą pojawiać. Prezentujemy te wszystkie informacje w takich produktach, to są dashboardy, w których na bieżąco zbieramy cały zakres informacji w danym obszarze tematycznym. No i mamy na przykład ten Health Statistics, stat.gov.pl, tam mamy informacje o zdrowiu uchodźców z Ukrainy. To już jest trzecia edycja w ubiegłym roku, koniec ubiegłego roku to była trzecia edycja tego badania. Łącznie z prognozą i z takim właśnie eksperymentalnym wykorzystaniem nowych źródeł danych.
2: Moim i Państwa gościem była Dominika Rogalińska, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego do spraw technologii informacyjnych. Dziękujemy za wizytę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Ja również dziękuję, życzę udanego weekendu, a na kolejny odcinek Flash Ekonomicznego zapraszam już za tydzień o 10.30. Przypominam też o słuchaniu w formie podcastów. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

zespół Brooklyn z numerem Liny i Brook oraz kropki powinno być na samym końcu, ale to dlatego, gdyż stawiamy w tym miejscu kropkę nad i, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, jeszcze 2,5 minuty do godziny 10. Zachęcam Was, żebyście z nami zostali. Sprawdzimy sobie za kilka minut wydarzenia i chciałbym Wam jeszcze podziękować, w szczególności za Wasz dzisiejszy odzew, jeżeli chodzi o nasz konkurs, więc ukłony dla Was i też kłaniam się Wam, gdyż kończę dzisiejszą audycję. Jakub Gres był z tej strony i na sam finisz, jeżeli chodzi o nasze granie, zagramy coś punkowego. The Misfits i numer London Dungeon już teraz na 98.2 FM.

0: ile zapłacimy za paliwa po weekendzie. O tym za chwilę. Będzie też o podsumowaniu majówki przez policjantów oraz zapowiedziach większej niezależności Unii Europejskiej. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Kierowcy nie mają lekko, ile zapłacimy dziś za paliwo. Zgodnie z decyzją ministra energii w poniedziałek obowiązują ceny z weekendu. Stawki wynoszą odpowiednio 6,46 zł za PB95, 6,96 zł za PB98 oraz 7,31 zł za olej napędowy. W porównaniu do czwartkowych limitów oznacza to wzrost o 18 groszy dla bezołowiowej 95, 19 groszy dla 98 oraz 17 groszy dla diesla. Sprzedaż paliwa powyżej wyznaczonego limitu grozi karą do 1 000 000 zł. Za nami długi weekend majowy. Lubelscy policjanci podsumowują działania na drogach. Podczas majowego weekendu funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących i wypoczywających w regionie. W dniach od 1 do 3 maja na drogach województwa lubelskiego doszło do 11 wypadków, w których zginęła jedna osoba. 11 zostało rannych. Funkcjonariusze odnotowali również 111 kolizji oraz zatrzymali 62 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Mundurowi prowadzili liczne kontrole, sprawdzając prędkość, trzeźwość oraz stan techniczny pojazdu, a także sposób przewożenia pasażerów. Działania obejmowały także tereny rekreacyjne i akweny, gdzie o bezpieczeństwo dbali m.in. policyjni wodniacy i patrole rowerowe. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Po raz 12 studenci i doktoranci zjednoczą się w Lublinie. Rusza kolejna edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej Progenesis – zachowania prozdrowotne. 8 i 9 maja odbędzie się następna odsłona corocznego programu, w której uczestnicy zaprezentują swoje badania i osiągnięcia naukowe w różnego rodzaju formach. Sesje poruszać będą tematy neurologiczne i psychiatryczne, onkologiczne, genetyczne, diagnostyczne oraz ginekologiczne i położnicze. Jest to okazja do poszerzenia wiedzy przede wszystkim dla osób z kierunku analityka medyczna, lekarski, farmacja czy biomedycyna.
1: Celem wydarzenia jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań studentów poprzez liczne warsztaty oraz sesje naukowe o tematyce takiej jak styl życia, profilaktyka, zdrowie publiczne, mikrobiologia, zakażenia i immunologia. W tym roku podczas wykładów zostaną poruszone tematy epidemiologii zatruć w województwie lubelskim, diagnostyki i opieki nad chorymi w oddziale intensywnej terapii oraz przeszczepów skóry.
0: Mówi student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Daniel Pikor. Wydarzenie odbywa się w formie hybrydowej na platformie Zoom oraz w Kolegium Patologicum. Na spotkania obowiązują wcześniejsze zapisy. Europa chce większej niezależności w obszarze energii, bezpieczeństwa i handlu. Przywódcy rozmawiają o przyszłości sojuszu w Erywaniu. Jak podkreśliła przed szczytem szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Unia Europejska nadal w dużym stopniu polega na imporcie paliw kopalnych, co czyni ją podatną na wahania rynkowe. W jej ocenie rozwiązaniem jest rozwój własnych źródeł energii, zwłaszcza odnawialnych i jądrowych, które zapewniają większą stabilność. Drugim filarem ma być wzmacnianie obronności, a trzecim budowanie bezpiecznych łańcuchów dostaw poprzez współpracę handlową z partnerami o podobnych wartościach. W spotkaniu w Erywaniu uczestniczą przywódcy z niemal 50 państw, w tym premier Donald Tusk. Sprawdźmy jeszcze co w pogodzie. Na termometrach mamy w tej chwili 19 stopni na plusie. Występują niewielkie zachmurzenia. Wiatr słaby, wiejący z prędkością 15 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne.
2: Najwięcej roka w mieście.

0: promocja. Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy. Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokowniście!

0: emocja. Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy. Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Już w tle nam kończył grać Judas Priest z kawałkiem Never the Heroes, ale że minęła właśnie godzina 15, to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Atak i podpalenie ze skutkiem śmiertelnym w Biłgoraju. O tym za chwilę. Powiemy również o inwestycji w transport kolejowy.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Tragiczne zdarzenie w Biłgoraju. W jednym z domów doszło do ataku ze skutkiem śmiertelnym. Do zajścia doszło w czwartek wieczorem 30 kwietnia przy ulicy Partyzantów w Biłgoraju. Według ustaleń śledczych 42-letni mężczyzna miał zaatakować 61-latka i doprowadzić do pożaru budynku. W wyniku zdarzenia 61-letni mężczyzna zmarł. Podejrzany trafił w ręce policji i usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Decyzją sądu 42-latek został aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nadchodzą inwestycje w zakresie rozwoju transportu kolejowego w województwie lubelskim. Pojawi się nowe połączenie. Dziś wojewoda Krzysztof Komorski gościł w lubelskim Urzędzie Wojewódzkim ministra Piotra Malepszaka. Zapowiedziano chociażby połączenie Lublin-Łęczna, na którym ma zostać oddane do 2031 roku. Linia ma liczyć 17 kilometrów.
2: W tym roku chcemy poprawiać dalej połączenie Lublina z Warszawą i dołożyć kolejne pociągi, żeby zamknąć taki cykl dojazdu Lublin-Warszawa, żeby był pociąg co godzinę. Mamy 40-ponadprocentowy wzrost liczby pasażerów w relacji Lublin-Warszawa przez 2 lata, dlatego że skróciliśmy czas przejazdu i dlatego że zwiększyliśmy liczbę połączeń.
1: Mówi Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W czerwcu tego roku ma także zostać przedstawiony całościowy plan pod hasłem zintegrowanej sieci kolejowej, która obejmie budowę nowych odcinków linii kolejowych oraz skracanie czasu przejazdów. W przyszłym roku pojawią się również nowe pociągi, które będą obsługiwać trasy w ramach programu Kolej Lokalnych Społeczności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kierowcom będzie się żyło lepiej. Miasto zadba o komfort podróży. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podpisał umowę w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej 830. Odcinek między Lublinem a węzłem Lublin Szerokie zostanie rozbudowany na odcinku 3 km. Na ten plan przeznaczone zostanie ponad 29 milionów złotych. Więcej o planowanych zmianach mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Piotr Breś.
3: Drogę ważną, bardzo ważną, bo jest to droga dewastowana. W ramach tej przebudowy będzie wykonane 2 km 700 m ścieżek rowerowych, 1300 m chodnika, 8 zatok autobusowych i całe oświetlenie, a także most na rzece Ligenza.
1: Zmiany pojawią się również na trasie między Modryńcem a Mirczem oraz w miejscowości Lipsko. Na odnowę drogi 844 przeznaczone będzie około 3 milionów złotych, a na drogę 849 ponad 1,5 miliona złotych.
0: Lato, panie sierżancie, co w pogodzie? 26 stopni na termometrach, a odczuwalna to 27 stopni. Dlaczego nie jest wyższa ze względu na piękne słońce, które mamy na niebie? Ze względu na bardzo mocny wiatr, choć ten jest raczej ciepły, taki przyjemny, także dzięki temu jakość powietrza jest bardzo dobra. Ciśnienie w normie, dlatego myślę, że wszystko to razem tworzy biometr korzystny.
4: Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: A właśnie, rozpoczynamy godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Gabriela Wolińska i jestem dzisiaj z Wami do godziny 18. A towarzyszyć mi będzie oczywiście niezmiennie bardzo dobra muzyka. A zaczynamy sobie od klasyki, czyli Guns N' Roses i It's So Easy.

Red Hot Chili Peppers z kawałkiem The Other Side na antenie Radia Centrum, a my na początek audycji sprawdźmy sobie kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Monika, Florian oraz Michał, także jeśli macie wśród bliskich osoby o takich imionach, to warto po drodze z pracy coś im kupić w tym prezencie, jakieś kwiaty, jakieś czekoladki, coś co lubią, żeby po prostu wiedzieli, że o nich pamiętacie. No a z kolei z nietypowych świąt mamy dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka i oczywiście pozdrawiamy wszystkich strażaków, dziękujemy za ich służbę. Oraz May the 4th, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen. I o tym będzie też nasz dzisiejszy konkurs, ale myślę, że szczegóły przytoczę bardziej w drugiej połowie godziny. Na razie, Price!

0: Fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Do kociołka zaprasza Gabriela Wolińska, a w nim dzisiaj książkowa pozycja autorstwa Magdaleny Kubasiewicz o tytule Czarodziejka z ulicy Reymonta. Wydana ona została w 2023 roku. Ileż to razy studenci żartowali, że nauka na uniwersytecie to walka o życie. No tutaj ma to miejsce nieco bardziej dosłownie, bo choć Natasza marzyła o rozwijaniu swoich magicznych umiejętności, to nie spodziewała się, że to nie egzaminów będzie się obawiała. Na szczęście ma przy sobie przyjaciół, których co prawda połączyły dosyć traumatyczne wspomnienia, ale z równie wielkim zapałem pomogą jej stawić czoła różnym wyzwaniom, które postawi przed nią życie czarodziejki. Zapraszam tym razem do alternatywnej Polski, Polanii, w uniwersum Urban Fantasy. Bohaterowie żyją w Polsce, ale rządzi nią król, który ciągle urzęduje w Krakowie, choć nie przeszkadza to w rozwoju technologii, z której korzystają zwłaszcza ci niemagiczni poddani. Jeśli ma się przynajmniej odrobinę magii, to jest już coś i przy odpowiednim wysiłku można zrobić niezłą karierę. W tym świecie niestety ideały rzadko mają znaczenie, a prędzej spotkamy się z pogonią za sławą i pieniędzmi, które napędzają środowisko magicznych mieszkańców Polanii. Są bowiem niezbędni do ochrony innych przed demonami, potworami i trudami życia codziennego. Wydział Magiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego może nie jest duży, ale uważa się go za jeden z najlepszych w kraju. To tutaj przybywa nasza bohaterka Natasza Ladowska, o ksywce Lady, która marzy, by wyrwać się z opresyjnej rodziny i zapomnianej przez świat wsi. Cykl o studentach składa się z trzech książek i o ile są one połączone między sobą, nie traktowałabym ich jako pełnoprawnej trylogii, zwłaszcza, że Czarodziejka z ulicy Reymonta zawiera trzy odległe od siebie w czasie historie, a w teorii następna książka tego cyklu dzieje się pomiędzy dwoma z nich. Niemniej zdecydowanie rozumiem ten zabieg fabularny, skoro autorka chciała pokazać pewien upływ czasu i jednocześnie jakoś sensownie ułożyć to w książkach. Wszystkie historie łączą ci sami bohaterowie, także nie pogubicie się, a mimo skakania na osi czasu fabuły, zdążycie spokojnie się z nimi zapoznać i ich polubić. Jak to u Kubasiewicz, trudno szukać wśród bohaterów ideałów. Charakterologicznie są bardzo realni, podchodzą do życia z różnym nastawieniem, no czasem optymistycznym, czasem pragmatycznym, dzięki czemu pasuje to do kreacji świata, który mimo dosyć humorystycznego podejścia do niektórych zdarzeń, jest stosunkowo brutalny w swoim założeniu. Wyścig szczurów, który oglądamy zresztą na co dzień, tu został skondensowany, ale zachował jeszcze wiarygodność. Poza tym, może i już na początku okazuje się, jak naprawdę działa środowisko magicznych, ale czytelnik stopniowo zostaje wprowadzony w świat władzy i intryg, które dotykają naszych bohaterów już na poziomie studiów. Fajnie też w tym cyklu zostało pokazane zjawisko różnic społecznych wynikających z odpowiedniego urodzenia lub wrodzonych umiejętności, które zaskakująco sprawiedliwie zostały rozdzielone pomiędzy bohaterów. Nadal jednak autorka zachowuje balans, ponieważ raz to jeden bohater ma przewagę, a raz drugi, w zależności od tego, jakimi zasobami dysponuje. Czarodziejka z ulicy Reymonta Magdaleny Kubasiewicz to naprawdę dobra pozycja nie tylko jako książka, ale też jako wejście do tego uniwersum, które autorka cały czas rozbudowuje. Lecz o drugiej serii, która do niego należy, opowiem innym razem. Przede wszystkim znajdziecie w tej książce realistyczne podejście do świata, charakterystyczne dla tej pisarki, ale też dużo humoru i mimo wszystko nadziei, że nie wszyscy dają się ponieść temu wyścigowi szczurów. Na kolejny fantastyczny kociołek zapraszam już za tydzień. A była z wami Gabriela Wolińska. Do usłyszenia. Centrum. Najwięcej lokal w mieście.

zmróż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię. Sztandary opeczą kolby, załomoczą nasze drzwi, żeby zabrać ciebie.

0: Myślę, że to czas na to, aby sprawdzić, co się dzieje na lubelskich drogach, skoro w 3:30 mamy na zegarach. A korki są przede wszystkim na rondach pod zamkiem. Tu zdecydowanie radzę omijać to miejsce, czy skrzyżowanie przy Grafa. Do tego dużo samochodów na skrzyżowaniu z Morawińskiego, z Szeligowskiego. Właściwie praktycznie ze każdej strony na tym skrzyżowaniu chwilę można postać. To samo na Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich. Tutaj bardzo duży ciąg samochodów. Na Głębokiej bardziej tu się ona korkuje w stronę Sowińskiego z obu kierunków, czy też w stronę Nadbystrzyckiej i tego skrzyżowania właśnie. Na Kraśnickiej też już przy światłach dosyć spore korki. Tak przede wszystkim jeszcze widzę, że na Krochmalnej i Diamentowej jak zwykle korek. Ale jeśli macie jakieś inne informacje drogowe, może zdarzyło się coś nietypowego, korek czy wypadek, to piszcie pod 515 515 982, żebym mogła przekazać to pozostałym słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Opola, premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20:00. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.

Cook i akurat tutaj z utworem Żyję w tym mieście nam tu właśnie przybyli. Natomiast ja się też bardzo cieszę, że żyję w tym mieście, ze względu na to, że w Lublinie scena coraz szerzej się właśnie rozrasta i również ma w tym swój udział scena w centrum. Ta 28 maja w tym miesiącu wypada, więc mam dla was oczywiście wejściówki na ten koncert, a zagra zespół Totentanz, prawie akustycznie tym razem, więc będzie to raczej koncert spokojny i taki, powiedzmy, siedzący, jak to niektórzy mówią, więc dzisiaj w ramach Dnia Gwiezdnych Wojen no mam dla was pytanie, kto skomponował muzykę do Gwiezdnych Wojen? 515-515-982. Dużo, powiem, znanych utworów, jeśli chodzi o muzykę filmową, więc powtarzam, kto skomponował muzykę do Gwiezdnych Wojen? 515-515-982, a w prezencie bilety na scenę centrum.

Tylko słuchaliśmy sobie Tiger Cup i Magic Sleep. Ja natomiast mamy bardzo ważną informację, że można pomóc. Będzie można już jutro oddać krew w Lublinie. Będzie taki punkt mobilny poboru krwi. Na ulicy Zimnej między 9 a 13 będzie można tą krew oddać. No a jeśli jesteście ciekawi, jakich grup krwi brakuje, to na stronie RCKiK Lubelskiego znajdziecie wszystkie dane. No ale myślę, że nie warto się tym bardzo kierować, bo każda krew ratuje życie, tak jak The Cure, skoro już mowa o właśnie wyleczeniu.

Paranormal na antenie Radia Centrum. Za to u nas za 3 minuty najprawdziwsze zdarzenia nieparanormalne w wydarzeniach w Akademickim Radiu Centrum oczywiście. Także zachęcam, żeby zostać z nami. A w następnej godzinie bardzo ciekawy wywiad z młodym zespołem. Także jest zdecydowanie na co czekać. A już teraz Keith Wallen.

0: Minęła godzina 16, więc pora na zapowiadane wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Pożar lasu pod Kraśnikiem. O tym za chwilę. Powiemy również o tym, jak Polacy jeżdżą na gapę oraz ile zapłacimy jutro za tankowanie.
0: Wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Trwają działania gaśnicze kompleksu leśnego w regionie. Na miejscu pracują liczne zastępy Straży Pożarnej. Do pożaru lasu doszło w miejscowości Mniszek w powiecie kraśnickim. Ogień szybko się rozprzestrzenia, a akcja służb jest utrudniona przez trudne i dynamicznie zmieniające się warunki. Według relacji świadków dym jest widoczny z odległości kilku kilometrów. Prognozy IMGW pokazują, iż niemalże w całym kraju panuje wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Jazda na gapę może mieć poważne konsekwencje. Problem coraz częściej dotyczy nieletnich. Skutki podróżowania bez ważnego biletu ponosi ponad 260 tysięcy Polaków wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. Ich zaległości sięgają lekko powyżej 366 milionów złotych. Obecnie to już 1,2 miliony złotych, czyli dwa razy więcej niż rok temu. W starszych grupach wiekowych zadłużenie rośnie znacznie wolniej lub spada.
2: Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na pozorne oszczędności, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. PiS do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych.
1: Mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej. Młodzi dorośli, czyli osoby w wieku 18-25 lat, są zadłużone w kwocie od 28 milionów do niecałych 38 milionów złotych. W grupie wiekowej 26-35 lat poziom zobowiązań wynosi obecnie 96,8 milionów złotych. Z kolei osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zanotowały wyraźny spadek długów uzyskanych w wyniku jazdy bez ważnego biletu. O szczegółach mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarskie Inkasso.
3: Nasze doświadczenie w egzekwowaniu zapłaty od gapowiczów wskazuje, że traktują oni karę za jazdę bez ważnego biletu jako drobną niedogodność, a nie faktyczne zobowiązanie finansowe. W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
1: W perspektywie wszystkich pasażerów pod względem zadłużenia dominuje centrum kraju. Mieszkańcy województwa łódzkiego uzbierali najwyższą kwotę za jazdę bez biletu zarejestrowaną w KRD. Aby ograniczyć zadłużenie w najmłodszej grupie wiekowej, należy przede wszystkim edukować i uświadamiać młodych ludzi, że nieposiadanie biletu i brak zapłaty w terminie ma wyraźne skutki w przyszłości. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Podwyżki cen paliw wciąż nie ustają. Ile zapłacimy jutro za paliwo? Zgodnie z decyzją ministra energii od wtorku wzrośnie maksymalna cena obu rodzajów benzyn. Nie zmieni się jednak cena diesla. Obowiązujące ceny za benzynę 95 to nie więcej niż 6 zł i 49 groszy. Benzynę 98 6 zł i 99 groszy, a olej napędowy 7 zł i 31 groszy. Sprzedaż paliwa powyżej wyznaczonego limitu grozi karą do 1 miliona złotych.
0: Sprawdźmy, czy coś zmieniło się w pogodzie na przestrzeni ostatniej godziny. Niewiele. Dzisiaj pogoda jest bardzo stabilna. Świeci nam piękne słońce, 27 stopni na termometrach, a odczuwalna wynosi 29 stopni. Do tego dosyć mocny wiatr i stabilne ciśnienie, co znaczy, że biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest bardzo dobra.
4: Reklama.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: Rozpoczynamy drugą godzinę Godzin Szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska i jestem dzisiaj z wami do godziny 18 w to poniedziałkowe popołudnie, zaraz po majówce, więc poniekąd najgorsze, ale przynajmniej jesteśmy w towarzystwie bardzo dobrej muzyki. Już teraz posłuchamy sobie trochę pop-punku, czyli Sum 41 z kawałkiem Into Deep już teraz w waszych głośnikach.

I to Róże Europy nam grały na antenie Akademickiego Radia Centrum. W polskiej muzyce pozostańmy pod tym względem, że mam dla Was bilety na scenę w Centrum. Ta 28 maja zagra To ten tans i to akustycznie. Tak proszę pamiętać o tym, akustycznie. No i dzisiaj pytanie jest związane z Dniem Gwiezdnych Wojen, których mamy dzisiaj, także pod 515-515-982. Pytam się Was, kto napisał muzykę do Gwiezdnych Wojen? 515-515-982.

Posłuchaliśmy teraz Real Thing od Turnstile na antenie Radia Centrum. Z kolei prawdziwym rarytasem będzie wywiad o 16.40. Wywiadówka, na którą zapraszam w imieniu Kuby Gryza. Będzie on rozmawiał z Sad Smiles o ich nowym, zbliżającym się właśnie wydaniu nowszym. Także zachęcam serdecznie, aby z nami pozostać. Nie tylko ze względu na informacje drogowe, które już za 10 minut, ale przede wszystkim myślę na ten wywiad 16.40.

0: Zobaczmy, co się dzieje aktualnie na lubelskich drogach. I muszę przyznać, że jak na powrót po majówce, to jeszcze tutaj samochody wyhamowały. Nie jest aż tak tragicznie, aczkolwiek dosyć spore korki możecie spotkać na rondach pod zamkiem. Na skrzyżowaniu przy Grafa to już wygląda całkiem nieźle, przynajmniej lepiej niż przed godziną. Natomiast więcej samochodów zdecydowanie na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Kompozytorów Polskich i Lubomelską. Tutaj zjazdy w te ulice są zakorkowane. Tu jeszcze na Głębokiej zjazdy w Sowińskiego i w Filaretów. No a jeszcze w tym rejonie to Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich. Tutaj jeszcze sporo samochodów. I ta nitka Jana Pawła, która się ciągnie od Krochmalnej po Armii Krajowej, też tutaj dużo samochodów spotkacie, raczej noga z gazu. A w pozostałych miejscach, to na tych wrażliwych skrzyżowaniach, ale przede wszystkim, jeśli wy macie jakieś informacje drogowe o korkach czy wypadkach, to piszcie, bo wy jesteście naszymi najlepszymi informatorami. 515 515 982, ten numer czeka na wasze wieści.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
3: Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
1: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Na zegarach powinna być już godzina 16.40. Zaczynamy kolejną wywiadówkę Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Grys. No i dziś mamy rozmowę z kategorii Polska Muzyka Alternatywna. No i dziś z tej okazji moim gościem będzie Szymon Jarmuła, czyli wokalista zespołu Set Smiles. Cześć.
2: Cześć, cześć wszystkim, hejo.
1: Zacznę może od pytania, które mnie niezwykle intryguje, bo jesteście niezwykle młodym zespołem, jak tam zaznaczaliście, wasza średnia wieku to jest 19 lat. Powiedz mi, kiedy i jak zaczęła się wasza przygoda z muzyką?
2: Nasza przygoda z muzyką zaczęła się, jak mieliśmy po 12 lat i na przerwie obiadowej w podstawówce poszliśmy do łazienki i założyliśmy zespół. Wtedy tak naprawdę się to zaczęło. Nikt za bardzo nie potrafił wtedy grać na niczym. Ja na pewno nie potrafiłem śpiewać, w sensie chyba tylko jak zatkałem uszy i zamknąłem oczy. Więc tak mi się wydaje, że ta przygoda po prostu zaczęła się totalnie przez przypadek i ze spontaniczności, z tego, że nudziło nam się w szkole i to bardzo. I stwierdziliśmy, że od razu postawimy na to, że jakby nie chcemy grać po prostu czyichś piosenek, bo zespołów, które grałem, czyichś piosenki jest po prostu 10 razy więcej niż zespołów, które grają swoje rzeczy, tylko że my nie potrafiliśmy ich pisać, ale robiliśmy jedną dziennie i tak po jakimś czasie coś z tego wyszło i jak tak poświęcając po prostu każdą wolną chwilę, jaką mieliśmy, no to wyszło nam z tego teraz już.
1: Właśnie wspominałeś, że założyliście zespół, bo wam się nudziło. No to teraz wam się na pewno nie nudzi. Bo nazywa się was jedną z największych nadziei polskiej muzyki, tak przynajmniej w mediach możemy przeczytać. To was nie przytłacza, takie hasło?
2: To jest stresujące hasło.
1: Jest stresujące.
2: To jest bardzo stresujące hasło. Nie wiem, czy my się czujemy aż tak jakby tutaj. Mamy na pewno, czujemy, że mamy misję jakby przywrócenia gitarowego grania do mainstreamu i myślę, że mamy na to plan na parę lat w przód jeszcze nawet.
1: Na ile lat do przodu?
2: Ja myślę, że z trzy.
1: Z trzy, dobra.
2: Wiesz, tak się co roku tak jesteśmy, że update'ujemy o rok i tak o trzy jesteśmy zawsze ten, ale... Tak, myślę, że na to mamy plan, na to, żeby być jakąś tam właśnie jakąś nadzieją tego, tamtego, to nie wiem, czy się
1: spełni. Tak właśnie, czy częścią waszego planu jest udział w Must Be The Music?
2: Nie był w sumie do końca częścią naszego planu, ale idealnie go dopełnił, więc jakby myślę, że to jest właśnie super, w sensie ta edycja jakby naprawdę jest dla nas ogromnym zaskoczeniem pod tym względem, że jest dużo więcej zespołów niż solistów, mało tego, ja uważam, że jest z całym szacunkiem do wszystkich, dużo więcej dobrych zespołów niż dobrych solistów. I to mnie bardzo cieszy, jest dużo więcej gitarowego grania, co się wydaje mi się w polskim talent show nie zdarzyło od lat. I żeby na to jakby było jakby postawione. Ja nie mówię tu oczywiście tylko o nas, bo mówię tu o też naprawdę kilku bardzo fajnych, dobrych zespołach, które się w tej edycji pojawiły. No i nas to bardzo cieszy, bo dokładnie o to nam chodzi po prostu.
1: Właśnie, bo to w sumie może być znak tego, co wspominałeś, że to może być powrót swoisty muzyki rockowej, gitarowej do mainstreamu. Wy się w ogóle spodziewaliście, że dobrniecie do półfinału?
2: Nie, zdecydowanie nie, bo właśnie ten poziom gdzieś tam... poziom po prostu tej edycji był naprawdę dla nas zadziwiający. My po prostu oglądaliśmy każdy odcinek, faktycznie nam się jakby podobało to wszystko i byliśmy naprawdę po prostu raczej nastawieni, że nic się tutaj nie wydarzy dalej i że było fajnie i że to koniec. Tutaj udało się, że trafiliśmy dalej. Jesteśmy tu trochę zaskoczeni, ale jesteśmy przeszczęśliwi, no teraz postaramy się to zrobić jakoś, jak najlepiej się da.
1: Tak szczerze powiedziawszy, ja wierzę w to, że dobijecie do finału i zapytam się też szczerze, powiedz mi, czy uda wam się wygrać ten finał?
2: Nie mam pojęcia. Szczerze, nie mam pojęcia o tyle, że to jest głosowanie publiczności i to wybierają ludzie. I ja nie wiem, czego ludzie teraz potrzebują, ja nie wiem, na co ludzie tutaj postawią i stawiają, co sobie najbardziej cenią i nie jestem w stanie się określić, bo to ludzie muszą wybrać. Czy może się to wydarzyć, że przejdziemy do finału? Może się to wydarzyć. Czy może się wydarzyć, że uda się w ogóle wygrać? Nie wiem, to jest dla mnie tak abstrakcyjna sytuacja, szczerze mówiąc, że raczej nie wiem w sumie sam, co mam zakładać.
1: Ja przyznam ci, że biorąc pod... Znaczy, ty mówisz, że nie wiesz, ale mi się wydaje, że raczej wygracie ten finał, jeżeli dobijecie do niego, bo ostatnio pochwaliliście się w mediach społecznościowych, że w trakcie waszego koncertu na Next Feście nie było miejsca w klubie. No i jak się czujecie z tym, że masa ludzi chce was po prostu słuchać?
2: Ostatnio, to jest niesamowite, co się ostatnio dzieje po prostu, bo wydaje mi się, że przez ostatnie pół roku wybiliśmy się bardziej niż przez ostatnie cztery. I to jest trochę ciekawe dla nas zjawisko po prostu, ile rzeczy się złożyło na raz. No bardzo się cieszymy, z nominacja do Fryderyka też. Mieliśmy ostatnio naprawdę parę koncertów takich, że wszystkie były chyba najlepsze, jakie zagraliśmy do tej pory. I ten Next z nas zaskoczył, bo wzięliśmy po prostu, jakby zagraliśmy w klubie, w którym byśmy zagrali przez ostatnie parę lat. Po prostu jakby oczywistość dla nas było, że wybierzemy ten klub, a tu się okazuje, że kilkadziesiąt osób zostało przed po prostu klubem i oglądało koncert, a kilkaset osób po prostu na ten koncert nie weszło. Więc byliśmy w szoku, szczerze mówiąc. Natomiast to czujemy się z tym super, no to nam chodziło od samego początku, tylko żeby weszli następnym razem.
1: Właśnie, to jest chyba najważniejsze. Im więcej osób słucha, tym lepiej. Wspominałeś w ogóle wcześniej, że jak zakładaliście zespół, to że nie chcecie grać cudzych materiałów, tylko swoją własną muzykę. A tu się okazuje, że w tym roku raczej zagracie czymś muzykę. A mówię tutaj konkretnie o tegorocznych wielkopolskich rytmach młodych w Jarocinie. No i zagracie nową Aleksandrię Siekiery. Ja mam takie ważne pytanie. Dlaczego zagracie tam, a nie inny materiał?
2: Mi się wydaje, że to jest jedna z najważniejszych płyt dla muzyki gitarowej w Polsce, jaka kiedykolwiek powstała. I
1: podpisuję się pod tym.
2: Tak?
1: No, podpisuję się zdecydowanie.
2: No to ja też myślę, że to jest idealna okazja, bo to jest 40-lecie tej płyty i było już kilka podejść do zagrania tej płyty. Nie wiem, czy jakaś się przyjęła dobrze. Wydaje mi się, że było różnie, ale no postaramy się to zrobić jak najlepiej potrafimy, po prostu żeby pogodzić wizję naszą, pogodzić wizję zespołu Siekiera i przede wszystkim fanów tego zespołu, żeby oni byli zadowoleni z tego. I dlatego wybraliśmy tą płytę po prostu, bo jakoś poczuliśmy, że to jest ten idealny moment, żeby ją odświeżyć, w sensie dla słuchaczy po prostu i fanów tego zespołu i podjęliśmy taką decyzję po prostu.
1: Super. Czekam na ten koncert, muszę przyznać, z niecierpliwością, a wróćmy może do rzeczy nowszych, czyli do waszych nowości muzycznych. Lustro, no to jest numer o momencie, który zaczyna się konfrontacją z samym sobą i ja bym chciał się zapytać ciebie, bo wcześniej wspominałeś, czy też dobrze wiemy, wasz debiut, Bunt, został nominowany do Fryderyków i chciałbym zapytać się, czy ten kawałek, czy wasza nowa płyta została właśnie napisana pod wpływem waszego ostatniego krążka?
2: Ta nowa płyta w ogóle, która gdzieś tam prawie już, myślę, że właśnie to jest pierwszy singiel, który ją zapowiada. Ta nowa płyta powstała totalnie przez przypadek. W ogóle nie planowaliśmy, że my w tym roku wydamy płytę. Tylko po prostu nawet mieliśmy sobie zrobić właśnie taką przerwę, że mieliśmy w ogóle mniej koncertów grać i tak dalej, bo jesteśmy od 4 lat i tak mieliśmy, dobra, to sobie tychniemy chwilkę i w ogóle. Natomiast doszło do takiej sytuacji, że pewnego wieczoru spotkaliśmy się po prostu w studiu tak, żeby sobie pograć, bo jak robimy tak raz na jakiś czas. No i wyszły z tego dwie piosenki tego dnia i cała noc właśnie była grania i robienia. No i zrobiliśmy tą płytę w parę miesięcy, w sumie właśnie w taki mniej więcej sposób, bardzo tak dynamicznie i na żywo. Więc ona była tak naprawdę zrobiona pod wpływem totalnie chwili i zobaczymy, co się z tym wydarzy. Myślę, że druga płyta jest lepsza niż pierwsza, przynajmniej w moim subiektywnym tutaj odczuciu i guście, ale zobaczymy, jak to się przyjmie. Myślę, że Lustro to jest najbardziej komercyjny numer z tej płyty.
1: Właśnie, jak przy rzeczach komercyjnych, czyli przy tytule waszej płyty. Dlaczego komercja? Bo to jest słowo niesamowicie kontrastujące z tytułem waszego poprzedniego krążka.
2: Tak.
1: Czy to jest forma sprzedania się?
2: To jest forma oczywiście, że sprzedania się, zespół Setman się po prostu sprzedaje. gdzieś tam to jest taki manifest tego, żeby ta muzyka gitarowa była tam komercją, bo ta płyta jest full gitarowa oczywiście i jest trochę manifestem tego i pokazanie po prostu środkowego palca do tych wszystkich ludzi, którzy robią piosenki o szybkich samochodach i o tym, że mają po prostu tyle dziewczyn, że się im w domach nie mieszczą. I to jest trochę pokazanie flaka tym osobom po prostu dlatego komercja. No jest taki manifest właśnie tego.
1: Manifest muzyczny, może polityczny to nie. Będziemy może kończyć powoli nasz wywiad. Zapytam cię o jeszcze jedną rzecz, czyli gdzie i kiedy będzie można was usłyszeć na żywo? No oczywiście nie licząc Must Be The Music, czy jeszcze.
2: Oj, to właśnie tak jak wspomniałem, mieliśmy grać mniej, ale wyszło z tego trasa na 20 parę koncertów. w tym roku. Najbliższy koncert jest 9 maja w Sokołowie Podlaskim. W ogóle mamy gdzieś tam, usłyszymy się na Dniach Miast oczywiście w dużej ilości miejscowości, ale usłyszymy się też na Jarocinie z Nową Aleksandrią. Usłyszymy się w ogóle ze mną w takim projekcie Jarocina i męskiego grania Moja krew, twoja krew, na którym w ogóle zagra koncert, w sensie w tym projekcie jakby bierze również udział zespół Republika, prawdziwy zespół Republika, co jest w ogóle jakieś wow.
1: Może zdradzisz, co zagrasz wtedy w trakcie Jarocina?
2: Nie zdradzisz,
1: dobra, nie, to bez spoilerów.
2: Bez spoilerów, tutaj wszystko się musi wydarzyć 19, bo to jest, właśnie gramy to 19 lipca w Jarocinie, 8 sierpnia w Krakowie na męskim graniu i 21 sierpnia w Warszawie na Bemowie też na męskim graniu. Tak, no to zobaczymy się w ogóle na paru festiwalach w wakacje i to myślę, że bardzo fajnych. Część z nich jest jeszcze nie ogłoszona. Na jesień z kolei mamy zaplanowane też parę supportowych koncertów klubowych z Happy Set. Więc no, będzie nas gdzieś zobaczyć, myślę, że...
1: Czyli jesteście zabukowani na maksa. I tym chyba akcentem...
2: Jeszcze coś tam, jak ktoś chce, to jeszcze coś tam się wciśnie, ale będziemy na pewno, myślę, za jakiś miesiąc już zabukowani na maksa, tak.
1: Super. Tym akcentem możemy zakończyć już naszą dzisiejszą rozmowę. Dzięki wielkie za to, że Szymon mogliśmy się usłyszeć, że mogliśmy na chwilę porozmawiać. Szymon Jarmuła, wokalista zespołu Set Smiles. Dzięki wielkie jeszcze raz.
2: Dzięki bardzo.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Jeszcze nam tam kończy grać Back in Black od AC/DC, no klasyk muzyki rockowej, ale tutaj nie teraz zajmiemy się klasykami, a nowościami, konkretniej najnowszymi wieściami w wydarzeniach w Akademickim Radiu Centrum.
1: Rowerzysta potrącony na Alei Witosa w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o otwarciu nowych kierunków na UMCS oraz ściekach jako zasobie strategicznym.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Doszło do potrącenia rowerzysty na Alei Witosa w Lublinie. Cyklista trafił do szpitala. Zdarzenie miało miejsce dzisiaj po południu na skrzyżowaniu z ulicą Dekutowskiego. Służby zostały poinformowane o potrąceniu mężczyzny, a do wypadku skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 62-letnia kobieta kierująca samochodem, wjeżdżając na rondo, potrąciła 36-latka, który przejeżdżał przez pas dla jednośladów. Cyklista doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Interesujesz się sportem i biologią i nie wiesz, jak to połączyć, a może chcesz zostać biznesmenem? UMCS wprowadza nowe kierunki studiów. Od nowego roku akademickiego zainteresowani nauką na tej uczelni będą mieli dodatkowe 5 opcji wyboru. W ofercie pierwszego stopnia pojawi się biologia sportu oraz sztuczna inteligencja w mediach. Natomiast dla drugiego stopnia przygotowano kierunki takie jak business management, biegły rewident oraz sztuczna inteligencja w badaniach społecznych.
2: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stawia na interdyscyplinarne i przyszłościowe kierunki studiów, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy, najnowsze trendy i zmiany technologiczne. Nowe kierunki są propozycją dla tych, którzy chcą studiować nowocześnie, zdobywać unikalne kompetencje i już na etapie studiów budować swoją przewagę na rynku pracy.
1: Mówi Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS. Dla studentów niestacjonarnych drugiego stopnia rozszerzono ofertę o historię, biotechnologię i biegłego rewidenta. Szczegółowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie uczelni. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ścieki stają się zasobem strategicznym. Jak rozwój cyfryzacji wpływa na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną? Przemysłowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej stają się częścią procesów produkcyjnych, umożliwiając odzysk wody, energii i cennych surowców. Dzięki nowoczesnym procedurom zakłady mogą ponownie wykorzystywać wodę technologiczną, ograniczać koszty działalności oraz zmniejszać wpływ na środowisko. Według GUS w 2024 roku w Polsce działało 821 przemysłowych oczyszczalni ścieków, w tym najwięcej biologicznych.
3: Oczyszczalnie ścieków stają się jednym z elementów całego ciągu produkcyjnego, jako że to już nie są emitery oczyszczonych ścieków do środowiska. Dzisiaj jesteśmy w stanie oczyścić ścieki do takiego poziomu, że są one zawracane do zakładu pracy, a tam są ponownie wykorzystywane w celach technologicznych w zależności od danego zakładu.
1: Mówi Dariusz Jasek, prezes rządu SEN Technologia. Rosnąca automatyzacja sprawia, że oczyszczalnie wykorzystują cyfrowe bliźniaki, modele matematyczne i systemy predykcyjne do optymalizacji pracy oraz zapobiegania awariom. Takie technologie pozwalają ograniczyć zużycie energii nawet o 20-30%. Eksperci zwracają uwagę, że rozwój cyfryzacji zwiększa ryzyko cyberataków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
0: Zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Na razie mamy 26 stopni na termometrach i słońce praktycznie nas nie opuści do końca dnia. W nocy też będzie pogodnie, spadnie temperatura do 10 stopni, także jeszcze stosunkowo ciepło, a jutro kopiuj wklej. No przydałoby się trochę deszczu, ale będzie nam towarzyszyć cały dzień słońce i 28 stopni.
4: Reklama. O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: I przed nami ostatnia część godzin szczytu na dzisiaj. Przed mikrofonem Gabriela Wolińska i radzę ze mną zostać do godziny 18, bo nie tylko ciekawostki, nie tylko konkurs, ale też impreza FM na przykład o 17.45, więc tutaj wszelkie informacje dotyczące zbliżających się koncertów w naszej okolicy. Jeśli jesteście ciekawi, to zachęcam serdecznie, aby z nami zostać. Zresztą nie tylko do tej 18. Cały wieczór również Radio Centrum gra. A póki co sięgniemy do klasyki. The Eagles i Hotel California to już teraz w waszych głośnikach.

Nowość od Muse, czyli Cryogen. Kolejny dobry kawałek zapowiadający naprawdę dobrą płytę. Natomiast skoro już omawiamy nowości, to muszę wam powiedzieć, że Hollywood Undead razem z Jellysem Johnsonem właśnie wypuścili bardzo ciekawy utwór All My Friends, który trochę nawiązuje do ich takich wczesnych lat, tych najbardziej znanych hitów Hollywood Undead. Więc jeśli lubicie takie trochę rapowe, ale jednocześnie korowe rzeczy, to myślę, że generalnie Hollywood Undead znowu wraca do takiej najlepszej formy. Tutaj All My Friends jeszcze jest takie bardziej hip-hopowe, ale myślę, że spodoba się również fanom metalu. Niemniej mówi się, że najlepsze utwory są te, które znamy, więc pora to sprawdzić. Zombie od The Cranberries na antenie Radio Centrum.

0: Monstro.
1: I Krzysztof Zalewski na antenie 98.2 FM z Polsko. I w polskiej muzyce również pozostaniemy przy temacie naszego konkursu, bo dzisiaj mam dla Was bilety na scenę w Centrum TA 28 maja o 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. No i zagra wtedy Totten Tanz, czyli zespół, który myślę kojarzycie z naszej anteny spokojnie. Tym razem zagrają oni akustycznie, więc koncert będzie wyjątkowy. Siedzący, tak jak to się mówi, będzie spokojny. Także myślę, że warto wziąć udział w naszym konkursie. A dzisiejsze pytanie jest związane z Dniem Gwiezdnych Wojen, który mamy dzisiaj, May the 4th. No i właśnie pod 515-515-982 czekam na odpowiedzi na pytanie, kto skomponował muzykę do Gwiezdnych Wojen. 515-515-982. Jeszcze raz powtórzę pytanie, kto skomponował muzykę do Gwiezdnych Wojen, a poprawne odpowiedzi zostaną nagrodzone właśnie wejściówkami na scenę w Centrum.

0: po raz ostatni czas wyjechać na lubelskie drogi o 17.30. I jaki jest stan korków? No na szczęście jest ich już niewiele. Na Alei Solidarności, tutaj przy skrzyżowaniu z Kompozytorów Polskich i Lubomelsku, tu jeszcze sporo samochodów, natomiast już nawet na rondach pod zamkiem nie jest tak źle. Na skrzyżowaniu przy Grafa jest troszeczkę gorzej niż przed godziną. Tamten jeszcze nie polecam jechać, natomiast już w pozostałej części miasta jest całkiem nieźle. Jeszcze na tym rondzie przy Krochmalnej i Nadbystrzyckiej, tutaj jeszcze trochę samochodów spotkacie, natomiast w pozostałych miejscach w mieście myślę już, że nie trzeba specjalnie zmieniać trasy, więc pamiętajcie, żeby po prostu jechać powoli i zgodnie z przepisami.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Arctic Monkeys to w waszych głośnikach, natomiast ja teraz przeniosę się do Katowic, bo tam okazało się, że miasto wprowadza strefę czystego transportu dla centrum. Od 29 czerwca tego roku będzie to obowiązywać. A dlaczego mówię o Katowicach? Bo jestem ciekawa, czy kiedy w Lublinie się takie coś pojawi. No, szczerze to ja jestem za. Nie wiem, jak wy możecie oczywiście powiedzieć pod 515-515-982. A co się tyczy naszego miasta, to za parę minut Impreza FM i okolica koncertowa.

0: Przed nami Impreza FM, czyli zbiór informacji o koncertach w Lublinie i w jego okolicach. Zaczniemy od 8 maja, kiedy to w Fabryce Kultury Street odbędzie się kolejna edycja Heavy Attack. Podczas niej wystąpią grupy Team Reapers, Owen, Dark Horse, Prophet, Ox, Crazy, więc jeśli lubicie gatunki około heavy metalowe, no to bilety znajdziecie na stronie Skrzytu. Na chwilę przeniesiemy się do Warszawy, gdyż tam 9 maja w warszawskiej Hydrozagadce właśnie wystąpi Creeper, a supportować im będzie zespół The Howling. No Creepera nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, no zwłaszcza miłośnikom mroku i gotyckiego klimatu w muzyce. Bilety znajdziecie na stronie organizatora. A jeśli chodzi jeszcze o Lublin, to z kolei 22 maja w klubie Graffiti czeka nas duża porcja metalowego grania od grup Wirefall, Snowblind, My Own Abyss i Dead You. Także jeśli lubicie alt metal, okolice nowoczesnego metalcore'u i nu metalu, to jest to impreza dla Was. Bilety znajdziecie poprzez Facebooka klubu Graffiti.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

na naszej antenie Radio Centrum gościł Interpol. Natomiast już chciałam zwrócić uwagę, że niecałe 7 minut zostało nam do godziny 18, więc pora kończyć godzinę szczytu. Była z wami dzisiaj Gabriela Wolińska, ale zachęcam, aby z nami pozostać. O 18 wydarzenia, w tym sportowe i kulturalne. Natomiast później o 18.30 nie będzie Areny Akademickiej. Trochę dłużej porozmawiamy sobie o siatkówce z kolei. No i potem oczywiście polskie nagrania i muzyka Introwertyka, także zachęcam serdecznie, aby zostać z Radiem Centrum do wieczora, a ja mówię do usłyszenia.

0: Kolejny pożar lasu na Lubelszczyźnie. O tym za chwilę. Powiemy również o dzisiejszych zmaganiach maturzystów oraz o studenckiej wiośnie teatralnej. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Kolejny pożar lasu w województwie lubelskim. Z żywiołem walczyło kilka zastępów straży pożarnej. Do akcji gaśniczej doszło o godzinie 12 w miejscowości Grabowiec w gminie Konkolewnica. Mimo utrudnionych warunków strażakom udało się sprawnie opanować sytuację. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Służby przypominają, iż w lasach obowiązuje zakaz używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Dotyczy się to rozpalania ognisk, wypalania traw czy też wyrzucania niedopałków papierosów. Wystartowały matury 2026. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości. Ponad 5,5 tysiąca absolwentek i absolwentów lubelskich szkół ponadpodstawowych przystępuje w tym roku do egzaminów maturalnych. Pierwszy dzień poświęcony był językowi polskiemu, a na napisanie testu przeznaczyć można było maksymalnie 4 godziny. Zapytaliśmy maturzystów o ich odczucia związane z pierwszym w tym roku egzaminem maturalnym.
1: Egzamin maturalny był łatwiejszy niż przypuszczałem. Na próbnych nie szło mi za dobrze, lecz zadania na teście historyczno-literackim były bardzo przejrzyste i bardzo dobrze dało się je zrozumieć. Jedyne co, to trudniejsze były tematy wypracowania, ale to nie stanowiło dla mnie problemu.
2: Myślałam, że będzie trudniej. W miarę dobrze mi poszło.
3: Spodziewałem się, że będzie trudniejsza, że będzie więcej wiedzy opartej na lekturach. Większość rzeczy dało się wyczytać z tekstu. Czułem się w sumie jak na maturze próbnej.
4: Generalnie to tak samo jak kolega. Wydawało mi się, że będzie tutaj trudniejsza ta matura.
5: Ogólnie poszło mi tak w miarę okej. Myślałam, że będzie troszkę łatwiejsze, ale też nie było ciężkie. No była lalka, no tego się spodziewałam akurat. Takie były bardzo typowe, była jakaś tam literatura wojenna, więc nie było to może coś takiego najtrudniejszego, tylko raczej takie klasyki i do przewidzenia. No ale dobra, zobaczymy jaki będzie wynik.
6: Maturka z polskiego nie poszła najgorzej. Myślę, że będzie z 50-60%. Myślałem, że będzie trudniejsza, szczerze. Trochę się stresowałem, ale już to minęło. Najtrudniejsze już z głowy.
0: Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, natomiast część ustna odbędzie się między 7 a 30 maja. Na wyniki maturzyści poczekają do 8 lipca. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed nami studencka wiosna teatralna. Żaki będą mogły zaprezentować swój talent. Maj w Lublinie od lat kojarzy się z niezwykłą energią młodej sztuki i scenicznymi eksperymentami. Już niebawem, bo 20 maja, chatka Żaka stanie się sercem ogólnopolskiego teatru studenckiego, goszcząc twórców z całego kraju.
7: To jest właściwie jedyny w Polsce festiwal, który jest skierowany stricte do teatrów studenckich. Mamy bardzo wiele festiwali młodzieżowych, teatralnych, ale one przede wszystkim skupiają młodzież licealną. Mamy profesjonalne festiwale teatralne, w których grupy już z teatrów takich zawodowych, profesjonalnych się pokazują i to jest chyba tylko ten jeden moment, kiedy tak naprawdę najważniejszy jest teatr studenta i studentki. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Hasło przewodnie tej edycji to Kontrapunkt. To jest już 5. edycja po wznowieniu.
0: Mówi Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS, chatka Żaka. To idealna okazja, by przekonać się, jakie pytania dziś stawia pokolenie artystów i jak interpretuje otaczającą nas rzeczywistość. Festiwalowe dni będą momentem na wymianę doświadczeń oraz nową formą wspólnego odkrywania sztuki. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 26 stopni, a temperatura odczuwalna jest taka sama. Barometry wskazują 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
8: Radio Centrum.
9: Najwięcej roka w mieście!

0: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Dzisiaj o 19:00 rozpocznie się ostatnie spotkanie 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Radom jak Radom podejmie Lechię Gdańsk. Spotkanie to jest dosyć ważnym pojedynkiem z perspektywy Motoru Lublin. Jeśli nadmorski klub prowadzony przez trenera Johna Carvera zdobędzie jakiekolwiek punkty po tym meczu, przeskoczy żółto-biało-niebieskich w tabeli. W tym przypadku Motor spadnie na 15., czyli ostatnie bezpieczne miejsce, mając 3 oczka przewagi nad 16. Widzewem Łódź. Ostatnie dni także nie oszczędzają kibiców innych polskich drużyn. Przypomnijmy, że Górnik Zabrze wygrał Puchar Polski po raz pierwszy od 54 lat. Raków Częstochowa pożegnał się z trenerem Łukaszem Tomczykiem po zaledwie 17 meczach, a Ali Golizadeh, zawodnik Lecha Poznań oraz czołowy ligowiec w naszym kraju, zerwał więzadła krzyżowe, przez co czeka go około 8 miesięcy przerwy. Za granicami naszego kraju Manchester City ma szansę ponownie nadgonić przewagę do pierwszego Arsenalu. Obywatele o 21:00 zmierzą się z Evertonem. We Włoszech walcząca o puchary AS Roma o 20:45 zagra z Fiorentiną. W Hiszpanii natomiast Sevilla postara się wyjść ze strefy spadkowej, mierząc się o 21:00 z Realem Sociedad. Przechodzimy do koszykówki. PGE Start Lublin ogłosił pierwsze ruchy kadrowe. Zaczniemy od informacji pozytywnych. Wicemistrzowie Polski przedłużyli kontrakt z obecnym trenerem Wojciechem Kamińskim na kolejne 3 lata.
1: Praca, która została zapoczątkowana w zeszłym sezonie, w tym sezonie nie została zakończona, więc mamy coś tutaj dalej do wygrania, do osiągnięcia cele i chciałbym, aby PGE Start Lublin piął się w górę i rozwijał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo dobrze mi się tutaj pracuje i chciałbym kontynuować tą pracę, bo jest to dobre miejsce dla koszykówki, w ogóle Lublin jest dobrym miejscem dla sportu, więc trzeba to doceniać.
0: Komentował szkoleniowiec Startu. Jego umowa obowiązywać będzie do końca sezonu 2028-29. Drugim ogłoszeniem było pożegnanie się z drugim najlepszym strzelcem zespołu, Jordanem Wrightem. Amerykanin jeszcze przed końcem sezonu regularnego Orlen Basket Ligi dołączy do występującego w lidze izraelskiej Hapoelu Holon. A na koniec tenis. Poznaliśmy przeciwników polskich reprezentantów na turniej rangi 1000 w Rzymie. W rozgrywkach WTA Iga Świątek jako trzykrotna zwyciężczyni rozpocznie zmagania od drugiej rundy, krzyżując rakiety z wygraną meczu Daria Kasatkina Katie McNally. Magdalena Fręch zagra z Filipinką Aleksandrą Jealą, a Magdalinet z Tatianą Marią. Obie rozpoczną turniej od pierwszej rundy. Hubert Hurkacz natomiast jako jedyny mężczyzna reprezentujący Polskę zmierzy się z Niemcem Jannikiem Hanfmanem. Wrocławianin przystąpi do tego turnieju jako finalista zakończonego kilka dni temu

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Mam dla Was dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, poniedziałek już dobiega końca, a po drugie, czas na serwis kulturalny. Przed mikrofonem Krystyna Abramienko.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Teatr Imperialny zakwestionuje poczucie stabilności. Nieosiągalne to propozycja dla widzów szukających opowieści otwartych na różne interpretacje. Młodzi twórcy zaprezentują spektakl zbudowany na kontrastach. Przeniosą publiczność na granicę pomiędzy ciszą a ruchem, naturą a człowiekiem, instynktem a świadomością. O tym, co kryje się za nazwą przedstawienia, mówi Jekaterina Szarapowa, koordynatorka Teatru Imperialnego.
2: Nieosiągalne to to, do czego cały czas dążymy w naszym życiu i co zawsze znika, jest na horyzoncie, jest blisko, ale cały czas jednak daleko. To jest coś, co w naszym życiu jest najważniejsze tak naprawdę. To jest taka harmonia, takie połączenie z naturą, połączenie z wszechświatem. To, do czego właśnie musimy dążyć.
1: Głównym zamiarem artystów było stworzenie historii, która nie kończy się wraz z ostatnią sceną. W tym celu kluczową rolę odegrało harmonijne połączenie obrazu, ruchu i dźwięku.
3: Klimaty będą lekko rockowe, chociaż nie tylko. Będą momenty spokojniejsze, momenty bardziej ambientowe, ale też staramy się jednak coś wykrzesać z tej muzyki, żeby ona nie była tylko takim tłem, ale była też aktywnym storytellerem. No i mamy taki w miarę zadowalający nas repertuar, który mam nadzieję, że Państwu też się spodoba, ale to już czas zweryfikuje.
1: Dodaje Bartosz Stańczyk z Teatru Imperialnego. Premierowy pokaz spektaklu Nieosiągalne odbędzie się w środę o godzinie 20 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Więcej szczegółów na temat przedstawienia można znaleźć na Facebooku Teatru Imperialnego.
0: Espresso kulturalne.
1: Jutro, 5 maja, obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji Teatr Stary w Lublinie zaprasza na wydarzenie poświęcone budowaniu wrażliwości społecznej i przeciwdziałaniu stereotypom. Na uczestników spotkania czeka projekcja filmowego zapisu spektaklu Nieposkromienie. To sztuka inspirowana jednym z najsłynniejszych dzieł Williama Szekspira. Twórcy przedstawienia zbudowali go na konfrontacji oryginalnego tekstu dramatopisarza z doświadczeniami osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poruszyli tematy miłości, potrzeby akceptacji i autonomii. Po seansie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem autora tekstu spektaklu Artura Pałygi oraz dziennikarza i animatora kultury Józefa Szopińskiego. Spotkanie Nieposkromienie, sztuka, godność i obecność rozpocznie się jutro o godzinie 14 w Teatrze Starym Lublinie przy ulicy Jezuickiej. Bezpłatne wejściówki dostępne są do odbioru w kasie instytucji.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Co się dzieje, gdy artysta staje twarzą w twarz ze swoim strachem? Właśnie o tym opowiada spektakl Blank Sebastiana Wojdana. Performance otworzy tegoroczną edycję Karnawalu Sztuk Mistrzów. Publiczność zobaczy na scenie artystyczne laboratorium, gdzie ciało człowieka i złożoność świata będą analizowane za pomocą słów i przedmiotów, takich jak kawa czy filiżanki. Więcej na temat widowiska mówi Marcelina Gzyl z Warsztatów Kultury w Lublinie.
4: Spektakl, który opowiada o tym, z czym musi się zmierzać perfekcjonistyczny artysta cyrkowy, który jest w kajdanach bycia idealnym, robienia wszystkiego coraz lepiej, utrzymywania formy oraz ciągłego ulepszania swoich skilli.
1: Sebastian Wojdan jest przedstawicielem grupy Galapia Cirque. To francuski zespół, który zajmuje się konceptualną i eksperymentalną współczesną sztuką cyrkową.
4: Sebastian ma korzenie polskie, urodził się w Polsce. Jako malutkie dziecko przeprowadził się z rodzicami do Francji, tam kończył prestiżowe szkoły cyrkowe. Jest bardzo szanowanym artystą, znanym już naszej publiczności, ponieważ w 2014 roku przedstawił spektakl Maraton. W ubiegłym roku w ramach Incydentu Polskiego przyjechał do nas i prowadził masterklasy dla polskich artystów cyrkowych.
1: Dodaje Marcelina Gzyl. Spektakl Blank będzie można obejrzeć podczas Karnawalu Sztuk Mistrzów dwukrotnie 23 lipca o godzinie 20 oraz 24 lipca o godzinie 16. Artysta zaprezentuje swój performance na scenie sali operowej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
0: Espresso kulturalne.
1: cykl Hałas powraca z kolejną odsłoną. Tym razem lubelską sceną zawładnął brzmienia indie popowe, elektropunkowe i rockowe. Swoje utwory zaprezentuje duet z Torunia Runo. Beata Buchholz i Marcin Młynarczyk zanurzą publiczność muzycznej opowieści pełnej subtelnych dźwięków oraz intymnych tekstów. Tego wieczoru wystąpi również Wrona. Artystka zabierze słuchaczy w międzygatunkową podróż. Łącząc głęboką barwę głosu i odważną postawę sceniczną, twórczyni przedstawi prawdziwy muzyczny performance. Koncert odbędzie się w czwartek o godzinie 20 w Centrum Spotkania Kultur. Będzie to już trzecie wydarzenie muzyczne z cyklu Hałas. I tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Espresso Kulturalnego. Materiały przygotowały dla Was Halina Kundelska i Maria Monsior. Za sterami czuwała Paulina Czeryna, przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: drugiej stronie siatki.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie, godzina 18.30 i nie, to nie jest arena akademicka, proszę Państwa, to jest program Po drugiej stronie siatki. Tyle dzieje się w naszej fenomenalnej dyscyplinie w Polsce, że postanowiliśmy troszeczkę więcej powiedzieć na temat siatkówki. Dzisiaj będzie dużo o siatkówce, natomiast zanim przedstawię Państwu tematy, które podejmiemy razem z moimi współtowarzyszącymi redaktorami, pozwolę sobie ich przedstawić. Ignacy Chodowski.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Michał Krapowicki.
3: Kłaniam się nisko.
1: Będzie o finale plus ligi, a więc Bogdanka Luk, Lublin, Aluron, CMC, Warta, Zawiercie. Aktualnie podopieczni trenera Stefana Antygi prowadzą 2-1. Finały PLS pierwszej ligi, GKS Katowice, który prowadzi 2-0 z BBTS-em Bielsko-Biała, jeśli chodzi o walkę o awans na salony polskiej siatkówki. I zahaczymy także prawdopodobnie mecze o brąz, troszeczkę o Cuk Aniołach Toruń, którzy remisują z KKS-em Mickiewicz-Kluczbork, natomiast to tak prawdopodobnie na marginesie, więcej powiemy, bardziej skupimy się o meczu medalowym PGE Projekt Warszawa Asekoresowia Rzeszów, ponieważ siatkarze z Podpromia zdołali urwać jeden mecz siatkarzom z naszej stolicy. Aktualny stan spotkań wynosi 2-1 dla projektu. Oczywiście jeśli Państwo chcieliby dołożyć swoje parę groszy do naszego programu, zachęcamy do wysyłania SMS-ów 515-515-982 na ten numer. Prosimy wysyłać swoje wiadomości tekstowe. Panowie, z finału nam się zrobiło takie, jak ty to lubisz, Ignacy, powiedzieć, grande partidazo.
2: Bardzo lubię to określenie i myślę, że w tym przypadku się ono idealnie znajduje. Tak, zdecydowanie wydaje mi się, że nikt jeszcze tydzień temu by się nawet nie spodziewał, że taki obrót przybiorą te sprawy w naszej siatkarskiej plus lidze, a przede wszystkim w finale, ale bardzo dobrze. Jak to też lubię mówić, liga będzie ciekawsza.
1: Michał, ciebie zapytam natomiast o nasze zaplecze. PLS pierwsza liga, GKS Katowice wygrywa 2-0, natomiast nie są to mecze jednostronne.
3: Co do Katowic, to chyba się wszyscy spodziewaliśmy, że to będzie raczej pogrom Bielsko-Białej, a tutaj postawiła się poniekąd. No, zwycięstwa jeszcze nie było, wszystko może się wydarzyć, ale dalej chyba jednak bym tutaj stawiał na Katowice, jeśli miałbym typować jakąś drużynę, która awansuje do Plus Ligi.
1: Drodzy Państwo, o tym i o innych także tematach powiemy sobie w późniejszej części naszej audycji. Teraz natomiast zapraszam na chwilę muzyki.
0: Po drugiej stronie siatki. Autopromocja.
4: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
5: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Reklama.
8: Akademickie
9: Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście.

0: drugiej stronie siatki.
1: Powracamy do naszego programu siatkarskiego, ale tym razem rozpoczniemy troszeczkę inaczej niż robiliśmy to przez ostatnie tygodnie, ponieważ powiemy najpierw o PLS pierwszej lidze GKS Katowice, BBTS Bielsko-Biała-Stan. Rywalizacji 2-0 dla siatkarzy z Katowic. Michał, poproszę ciebie, abyś rozwinął to, co powiedziałeś na samym początku tego programu. GKS był faworytem, ale czy po tych dwóch rozegranych spotkaniach nadal mają tak mocną przewagę nad BBTS-em, jak mieli w typowaniach przed całą serią?
2: No musimy tutaj wziąć pod uwagę to, że to jest intensywny okres, cała faza playoff dla drużyn, które rywalizują w bardzo określonym harmonogramie przez cały rok. Nawarstwienie się tych meczy pod koniec tej fazy jest czasami problematyczne dla niektórych drużyn i wydaje mi się, że to może być taka kwestia w Katowicach. Nie jest to chyba aż tak duży problem dla nich, żeby tutaj podłożyć się Bielsku, czy dać jakąś większą szansę na rywalizację w więcej niż trzech meczach, to raczej bym się nastawiał na to, że ten ostatni mecz może być już taki z większą przewagą Katowic i zakończy się to w trzech meczach. Takie jest moje zdanie i że to już zaraz będziemy wiedzieć, kto pojawi się w plus lidze w następnym sezonie.
1: Ignacy, rozmawialiśmy ostatnio o personaliach zespołu z Katowic. Rzeczywiście w tej serii widać to, że siatkarze GKS-u to są zawodnicy z przeszłością w plus lidze, zawodnicy, którzy mieli znaczący wpływ na wyniki swoich ekip właśnie w rozgrywkach plus ligi i tutaj to doświadczenie z pewnością wychodzi.
3: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że podstawowym właśnie walorem i wartością dodaną, którą reprezentuje w tym sezonie GKS Katowice, jest przede wszystkim doświadczenie i też nazwiska, które mogą zapewnić ewentualnie ten awans. Wydaje mi się i dalej będę podtrzymywał to zdanie, że jednak GKS Katowice ma nawet lepszy skład niż miało w zeszłorocznej plus lidze i zdecydowanie nie zasługuje drużyna Emila Siewiorka na to, żeby dalej w tej PLS pierwszej lidze być. Czy zakończy tą rywalizację już jutro? Nie wiem, mam nadzieję, że tak, bo też wydaje mi się, że wtedy ewentualnie w następnym sezonie dla drużyn, które pozostaną w PLS pierwszej lidze, brak Katowic i też no wiadomo, że równa się to też z brakiem Spadkowicza, bo wiadomo, że JSW Jastrzębski Węgiel wycofał się z rozgrywek i nie będzie nawet występował w PLS pierwszej lidze. W jego miejsce zastępuje Norwid Częstochowa. Czyli to daje miejsce i daje możliwości, żeby ewentualnie wszystkie drużyny z czystą kartą przystępowały do następnego sezonu i myślały o awansie, bo ten awans będzie bardzo realny, myślę, że bardziej realny niż w ostatnich sezonach na pewno.
1: Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek, przed tą fazą zasadniczą, typowałbyś właśnie GKS Katowice do awansu i chciałbyś właśnie, żeby to zespół GKS-u awansowo powrócił do Plus Ligi po tej krótkiej przerwie w PLS pierwszej lidze, czy nie zastanawiałeś się nad tym?
3: Nie, zastanawiałem się przede wszystkim nad tym, kto na papierze ma najmocniejsze karty do tego, żeby wrócić, ale z drugiej strony liczyłem oczywiście na to, jak co roku liczę, chociaż nie będę ukrywał, że w tym roku liczę na to bardzo, bardzo więcej niż w poprzednim. Że to PZL Leonardo Avia Świdnik będzie w PLS pierwszej lidze, żeby pan Michał powrócił na poziom, który reprezentuje. Ale wiadomo, że jeśli chodzi o papier, jeśli chodzi o dokonania w tym sezonie, to zdecydowanie GKS Katowice jest tą drużyną, która od początku sezonu była faworytem i na razie z tego miana się wywiązuje w znakomity sposób.
2: Takie jak miałem swoje odczucia po naszym meczu w Katowicach i meczu, w którym przyjechały Katowice do Świdnika, nie wydaje mi się, że to jest drużyna, która zasługuje na grę w pierwszej lidze. Wydaje mi się, że to jest ekipa, która zdecydowanie pod wieloma względami, nie tylko tego, jaką kadrę udało im się zmontować na ten sezon, ale także na samą strukturę klubu. To jest zespół, który zdecydowanie zasługuje na to, żeby grać w plus lidze. Pytanie tylko jest takie, czy będą na tyle dobrzy, żeby utrzymać się w tej plus lidze, bo to jest największy problem Beniaminków, żeby pozostać w tej plus lidze więcej niż jeden sezon. I tutaj już jest większy znak zapytania. To jest w tym momencie Katowice mają zdecydowanie najlepszą ekipę w całej PLS pierwszej lidze. I to jest tylko kwestia, czy są w stanie pod względem fizycznym dowieść. Moim zdaniem są. Ale to nie jest ekipa, która tak samo można by powiedzieć już w plus lidze, dlatego że to jest ekipa, która raczej by się trzymała tej dolnej części tabeli i tutaj musiałaby walczyć o utrzymanie się. pytanie, jak będzie wyglądać drużyna Katowic w następnym sezonie.
3: Właśnie kolejnym znakiem zapytania jest to, jak będzie wyglądał ten skład, no bo wiadomo, że jakieś nazwiska na pewno zostaną, bo są to zawodnicy tacy jak Wojciech Włodarczyk czy Grzegorz Pająk. Nie mówię, że ci zawodnicy akurat zostaną, ale na pewno reprezentowali już poziom plusligowy. A jak będzie w następnym sezonie? Myślę, że jest parę pozycji, które na pewno już GKS ma dogadane, jeśli oczywiście awansują do tej plusligi. Ale trzeba też patrzeć na to, że myślę, że na pewno GKS nie będzie słabszym Beniaminkiem niż na pewno na papierze w tym roku był Chełm.
1: Michał, czy według ciebie BBTS Bielsko-Biała jest największym czarnym koniem tegorocznych rozgrywek? Czy samo wejście do finału przez nich jest zaskakujące, ale nie aż tak jak chociażby gra o brąz Cuk Aniołów Toruń, którzy jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek w poprzednim sezonie ledwo co utrzymali się na zapleczu plusligi?
2: Wydaje mi się, że Bielsko-Biała nie była ekipa, którą typowaliśmy do tego, żeby grała w finale. To wydaje mi się, że tutaj dla nich na początku sezonu gra o brąz to był taki cel. No nie minimum, na pewno nie minimum. To raczej mogło być szczyt ich marzeń, tak obiektywnie patrząc na potencjał całej drużyny. I tutaj na pewno spore zaskoczenie jest, patrząc na to, kto jest w tym meczu o trzecie miejsce, a kogo nie ma. No tutaj musimy wspomnieć o tym, że wypadły drużyny, które chyba typowaliśmy do top 4 w PLS pierwszej lidze. Stal Nysa na etapie ćwierćfinału pożegnała się z tymi rozgrywkami. Cuk Anioły Toruń też chyba już po tej wpadce Nysy. To był zespół, który chyba typowaliśmy do tego, żeby pojawił się w tej rywalizacji o awans do Plus Ligi. No, stało się zupełnie inaczej. To jest już chyba całkiem duży sukces moim zdaniem. To przynajmniej srebro, w mojej opinii, więcej niż srebro nie powinno się pojawić w Bielsku Białej. I chyba to jest największe zaskoczenie. To, że Toruń mógłby się znaleźć w tym meczu o trzecie miejsce i w tej rywalizacji, to byłem w stanie sobie wyobrazić, że tutaj jakaś drużyna jeszcze będzie w stanie zwyciężyć z nimi, zaskoczyć, ale nie typowałem właśnie BBTS-u na to miejsce.
1: Szymon Romać, ciągnący cały BBTS Bielsko-Biała przez cały sezon. Ignacy, tylko szybko jeszcze zadam ci jedno ważne według mnie pytanie. Czy Szymon Romać jest zawodnikiem kalibru plus ligowego, czy według ciebie ten poziom PLS pierwszej ligi i zdobywanie wielkiej ilości punktów w każdym spotkaniu to jest jego sufit?
3: Wydaje mi się, że na pewno jest to poziom dostosowany do potencjału Szymona Romacia. Jeśli oczywiście jakiś klub chciałby go zatrudnić, to wiadomo, że wywiązywałby się on ze swojego zadania, ale długofalowo wydaje mi się, że jest to jednak zawodnik, który jest bardzo dobrym pierwszoligowcem, ale w plus lidze na pewno miałby problemy, żeby utrzymać ten równy poziom. Miał swoje przebłyski, miał swoje dobre momenty w Bogdance lub Lublin, ale jednak wiadomo, że PLS pierwsza liga rządzi się swoimi prawami i w tym przypadku wydaje mi się, odpowiadając na twoje pytanie, że jest to poziom adekwatny do obecnej formy reprezentowanej przez tego zawodnika.
1: Przypominamy, GKS Katowice prowadzi 2-0 z BBTS-em Bielsko-Biała po wygranych 3-1 i 3-2. Mecz numer 3 zaplanowany już jutro, 5 maja, godzina 20, hala w Katowicach. Zapraszamy do śledzenia tego widowiska, aby dowiedzieć się, kto zostanie Beniaminkiem Plus Ligi. I na tym kończymy naszą rozmowę na temat finału PLS pierwszej ligi, a państwa zapraszamy na kolejne utwory.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Wracamy do programu Po drugiej stronie siatki i przechodzimy do finału, wielkiego finału naszej siatkarskiej Plus Ligi. Aluron CMC, Warta Zawiercie, Bogdanka, Luk Lublin. Ignac, po pierwszym spotkaniu chyba wszyscy zastanawiali się, czy to będzie szybkie 3-0 nie tylko w spotkaniach, a i całej serii. Tak jednak się nie stało. Bogdanka wygrała dwa kolejne mecze z rzędu i wyszła na prowadzenie. Zaskoczenie, czy spodziewałeś się takiego obrotu spraw?
2: Nie spodziewałem się tego. Będę szczery, że jedną rzeczą, jaką przypuszczałem, to jest to, że Bogdanka Luk Lublin może rzeczywiście znowu przybrać te szaty mistrza i jakoś powalczyć. Przynajmniej w jednym spotkaniu, tym właśnie domowym, środowym, w którym pokonali oni zawodników Michała Winierskiego 3-1, ale nie spodziewałem się, że to pójdzie w taką stronę, że dwa mecze z rzędu padną łupem właśnie podopiecznych Stefana Antigi. Było to dla mnie duże zaskoczenie. Nie ukrywam, że akurat wtedy na majówce śledziłem tylko na flash score ten wynik, ale też później nadrobiłem skróty, jakieś najważniejsze akcje. I powiem ci szczerze, że byłem zaskoczony tym wynikiem. Wydawało mi się, że jednak to będzie taka rywalizacja, trochę porównam ją, może nie pod względem poziomu, ale na pewno pod względem przebiegu do rywalizacji finałowej pań z tego sezonu Tauron Ligi Kobiet, w którym jeden mecz wygrywał deweloper z Rzeszów, to mówię u siebie, później Łodzianki z Budowlanych Łódź wygrywały u siebie i tak doszliśmy do meczu numer 5, w którym dopiero właśnie PGE Budowlane Łódź wygrały Mistrzostwo Polski. Teraz tak nie jest. Teraz ta sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Najpierw to właśnie Zawiercie występowało w roli po pierwsze faworyta, po drugie drużyny, która ma wszystko w swoich rękach, a teraz znowu okazuje się, że Zawiercianie przed meczem środowym w lubelskiej hali Globus będą przystępowali do tej rywalizacji z nożem na gardle. Jak im to wyjdzie? Czy wyjdzie im to na zdrowie? Na pewno nie, bo tak jak podkreślałem przed tym meczem drugim, nikomu nigdy dobrze nie wychodzi w momencie, kiedy muszą grać pod presją. A ta presja plus jeszcze oczywiście oprawa i trybuny lubelskich kibiców, które będą na pewno zapełnione, też biorąc pod uwagę, że ten mecz nie będzie o 17:30, tylko o 20:00, więc ta hala już będzie od początku zapełniona. To zrobi dużą różnicę i może być tak, że drugi sezon z rzędu w meczu numer 4 będziemy fetować Mistrzostwo Polski w Lublinie, ale też chłodzę nastroje, bo w tej rywalizacji spodziewam się jeszcze wszystkiego. Ja osobiście liczę na to, że jednak będzie to pięciomeczowa rywalizacja.
1: Michał, jeszcze rozmawiając tak ogólnikowo o całej serii, czy ten finał pokazuje nam, który zespół jest lepszy siatkarsko? Ponieważ rok temu zespół Zawiercia miał problemy kadrowe i przegrał ten finał w pewnym sensie zrozumiale. Tym razem to Lublinianie wchodzili do tego ostatniego, do tej ostatniej serii plusligowej z problemami zdrowotnymi i to oni prowadzą w serii. Czy to rzeczywiście pokazuje nam, że ekipa trenera Stefana Antigi jest lepiej skrojona i po prostu siatkarze są na wyższym obecnie poziomie?
3: Wydaje mi się, że w tym momencie powinniśmy zwrócić uwagę na to, o czym wspominaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem tej rywalizacji finałowej, czyli predyspozycja w konkretnym dniu. I to jest moim zdaniem najważniejszy element, w którym to jak na razie Luk Lublin pokazał, że radzą sobie z tym zdecydowanie lepiej, poza tym pierwszym meczem, w którym znowu można chyba tak określić, że Lublin nie dojechał na halę, bo to był totalny pogrom. W następnych meczach to Lublin znowu pokazał, że to oni potrafią grać tą siatkówkę na najwyższym poziomie i radzą sobie z tym zdecydowanie lepiej, ale to, tak jak Ignacy wspominał, to jest aktualnie taki moment, w którym ciężko powiedzieć, co się może wydarzyć. Ciężko tutaj obstawić, czy to już w środę zakończy się ta rywalizacja. Może być tak, że przyjedzie tutaj Zawiercie, wygra 3-0, może być tak, że Lublin bezproblemowo pokona Zawiercie 3-0. Wszystko jest tutaj możliwe i naprawdę ciężko tutaj przewidywać jakiś konkretny wynik, bo to nie jest też taka sytuacja, że Zawiercie przestało grać, bo pojawiły się jakieś kontuzje i to jest z tym problem. To jest właśnie ta dyspozycja w konkretnym dniu i to jest to, na co zwróciliśmy uwagę i tym udało nam się trafić, co prawda z rywalizacją już trochę inaczej, bo spodziewaliśmy się chyba po tym pierwszym meczu, że to Lublin będzie może nie zniszczony, ale będzie miał problem z powrotem po takim starcie. No jednak się okazało zupełnie inaczej. To Lublin wychodzi na prowadzenie 2-1 w rywalizacji. Przypominamy oczywiście, że tutaj gramy do 3 zwycięstw, więc możliwe, że w środę będziemy mieć już nie nowego, ale podtrzymanie mistrza. A może być tak, że ta rywalizacja będzie się ciągnąć jeszcze dłużej. Ja osobiście trzymam kciuki za to, żeby ta rywalizacja nie zakończyła się w tą środę, żebyśmy mogli oglądać więcej dobrej siatkówki.
1: Nie lubię tego tak określać. Natomiast szukanie kozłów ofiarnych, takich słabych ogniw w tym wszystkim w zespole Zawiercia jest myślę, że pożądane, ponieważ spoglądając na drugie spotkanie, Bartosz Kwolek 10 punktów i 19% skuteczność w ataku. Trzeci mecz natomiast zerkam pod nazwisko Mateusza Bieńka, 2 punkty i 28% skuteczności. Zawodnicy, którzy grali na bardzo wysokim i stabilnym przede wszystkim poziomie przez cały sezon, teraz mają lekki problem, Ignacy.
2: Wydaje mi się, że tutaj trzeba poruszyć przede wszystkim kwestię tego, że pik formy jest rzeczą ulotną. To jest rzecz pierwsza, a druga rzecz jest taka, że jednak, co by nie powiedzieć o Bartoszu Kwolku, to jest bardzo dobry zawodnik, ale jednak przez jakiś czas zarówno miał problem z tym, żeby znaleźć się w kadrze i to, jaka dyspozycja i jaką formę prezentuje obecnie, też trochę to wytłumacza. A jeśli chodzi o Mateusza Bieńka, tu jest bardziej moim zdaniem też kwestia tego, że Lublin zaczął czytać grę Zawiercia w tych dwóch spotkaniach i dokonał bardzo dobrej analizy, która nie była moim zdaniem też trudna z racji tego, że Zawiercie naprawdę w momentach, kiedy jest gorzej, jest bardziej trochę stresująca ta atmosfera i otoczka rywalizacji ewentualnej finałowej czy jakiejkolwiek innej, to zaczyna popełniać błędy. W pewnym sensie wydaje mi się, że też tutaj brak było tych liderów, którzy oprócz tego, co robił na przykład Aaron Russell w pierwszym spotkaniu, w drugim zresztą też, że dał punkty, ale oprócz tego moim zdaniem tam nie ma takiego lidera, który tak jak Wilfredo Leon pociągnie drużynę nie tylko na boisku, ale też mentalnie. Ja liczę na to, że w następnym sezonie na pewno, w następnym sezonie, jeśli rzeczywiście dojdzie do tych transferów, o których jest mowa oczywiście w plotkach transferowych, czyli Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, to są zawodnicy, którzy mogą robić różnicę. Tutaj w tych dwóch spotkaniach niestety w Zawierciu nikt tej różnicy nie zrobił. To było widoczne, ale zarazem też wiadome było jedno, że niestety Zawiercie się posypało po prostu po tym pierwszym meczu, który był fenomenalny. A tak też bardzo łatwo jest się spalić szybko, jak się za szybko rozpędzisz i później jest ciężko wyhamować albo przynajmniej utrzymać tą prędkość, która da ci dobry finisz w dobrym czasie i w odpowiednim miejscu.
1: Michał, czy ta zmiana liderów u Jurajskich Rycerzy w drugim spotkaniu Bartłomiej Błądź 27 punktów w czterosetowym spotkaniu, 43 razy atakował właśnie zawodnik z Zawiercia. W kolejnym natomiast spotkaniu schedę po nim przejął Aaron Russell, 25 razy atakował przy siatce, jednokrotnie więcej niż Bartłomiej Błądź i 19 punktów. Czy rzeczywiście te zmiany liderów w zespołach zdają egzamin, czy jednak starałbyś się konsekwentnie grać do może nie jednego, ale dwóch zawodników głównie skupionych na ataku?
3: Tak jak rozmawialiśmy z Ignacym, ja chyba wolałbym, żeby nie było jednego zdecydowanego lidera, tylko żeby cała ekipa była na bardziej wyrównanym poziomie. Niestety, ale w Zawierciu to trochę tak wygląda, że podczas konkretnego meczu jeden z zawodników, tak jak wspominałeś przy tych statystykach, gra zdecydowanie lepiej, reszta mocno odstaje. Wydaje mi się, że to jest klucz do przedłużenia tej rywalizacji, żeby właśnie wyglądało to trochę inaczej i żeby te statystyki się tak nie rozjeżdżały, nie było jednego zdecydowanego lidera, ale o zdecydowanie wyższy poziom u wszystkich, żeby ta ilość punktów po prostu była na korzyść Zawiercia i to jest klucz do sukcesu, żeby wygrać i odmienić tą rywalizację z Lublinem.
2: Dzisiaj była matura z języka polskiego na poziomie podstawowym i nie ma takiego pojęcia w literaturze, ale powiem szczerze, że przydałaby się taka postać wiodąca, taki może nie narrator, ale który pociągnie tą drużynę, będzie dawał kontekst tej ekipie, ale z drugiej strony jeden bohater nie stworzy całego świata przedstawionego, siatkarskiego świata przedstawionego i tutaj w tym przypadku tak było, że trochę był jakiś bohater, ale występował na takiej pustej białej kartce, nie było żadnego kontekstu, który by jakoś opakował tą drużynę i dał jej możliwość wygrania tego spotkania. Lublin zbudował sobie całą narrację, cały świat przedstawiony, wszystko. Wszystko, jako syn polonistki też musiałam trochę do tego nawiązać, ale wiadomo, że na pewno bez tego, co zabrakło w tych dwóch spotkaniach, czyli mentalu, bo też ten mental był ważny i widoczny po stronie Lublina i ten mental Lublinowi w wielu momentach krytycznych pomagał, kiedy byli skrajnie wyczerpani, na przykład podczas Pucharu Polski, kiedy mieli problemy w Lidze Mistrzów, ten mental pomagał, a Zawierciu niestety odebrał.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Wracamy do naszych rozmów o finale tegorocznych rozgrywek Plus Ligi. Tym razem skupimy się na Bogdance Łuk Lublin. Była matura z polskiego, jutro jest matura z matematyki. Jeśli dobrze mi się wydaje, 3 spotkania łącznie muszą wygrać podopieczni Stefana Antigi, aby sięgnąć po upragnione złoto. I panowie, ile dajecie im procent szans, że to się wydarzy? Ignacy.
2: Dobrze, że nie kazałeś mi liczyć jakiejś masy albo prędkości, z jaką ewentualnie zniesie Marcin Komenda jutro puchar za zdobycie Mistrzostwa Polski. 50-50. Wydaje mi się, że jest to taki mecz, w którym może zdarzyć się wszystko i jeszcze więcej emocji, i jeszcze więcej tak naprawdę może się wydarzyć niż w tym meczu środowym, pierwszym finałowym w Lublinie. Zastanawiam się tak naprawdę, jaki może w ogóle przybrać przebieg to spotkanie. Czy zacznie właśnie mocniej zawiercie i później Lublin odpowie, czy na odwrót. Jest to bardzo ciekawe dla mnie. To będą takie siatkarskie szachy, które na pewno będą wielu kibiców fascynować. Ja liczę jedynie na jedno, że intensywność tego spotkania i to, jak będę ja, ale też widownia w lubelskiej hali Globus się bawić na tym spotkaniu, to będzie podobna do tego spotkania, które miało miejsce właśnie tydzień temu w środę, bo naprawdę wtedy wydaje mi się, że dawno tak dobrego spotkania nie oglądałem jak właśnie wtedy w lubelskiej hali Globus, kiedy zawiercie walczyło o drugie zwycięstwo, ale to finalnie Lublin wyrównał stan rywalizacji na 1-1.
1: Michał, u ciebie proporcje są trochę inne, czy także zostajesz przy tym 50-50?
3: Nie wiem, czy 50-50. Ja bym się skupił jak na razie na tym pierwszym spotkaniu. I wydaje mi się, że zawiercie tutaj będzie chciało zagrozić Lublinowi, ponieważ to jest w zasadzie ich ostatnia szansa. Trzeba pamiętać o tym, że Zawiercie jeszcze nigdy nie wygrało Mistrzostw Polski i w poprzednim roku także z Lublinem rywalizowało i zajęło drugie.
2: Z całą sympatią dla Zawiercia, co Zawiercie wygrało w swojej historii. Wygrało jedynie Puchar Polski. To jest drużyna, która jednak jeszcze, mimo tego, że wystartowała w zeszłym roku zarówno w finale Pucharu Polski, też oprócz tego był finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, finał Plus Ligi, to we wszystkich tych rozgrywkach odniosła niestety porażki. I jest to duży problem dla zawodników Michała Winiarskiego, bo tak jak Adaś Miałczyński z pewnego filmu polskiego, żeby się nie okazało, że Zawiercie będzie wiecznie tą drugą, wiecznie tym drugim. I to jest taka rzecz, z którą też wiele drużyn się mierzy przez całą swoją historię, ale żeby jednak przełamać tą passę niepowodzeń w finałach, no to trzeba w końcu coś wygrać, w końcu trzeba coś włożyć do gabloty, a jednak Puchar Polski i Super Puchar Polski w historii tego klubu to jest mało jak na potencjał, który reprezentuje.
3: I tu jest taka kwestia, że to z jednej strony może być dobra motywacja do tego, żeby rywalizować z Lublinem, ta chęć zdobycia po raz pierwszy tego Mistrzostwa Polski. Z drugiej strony trzeba się zastanowić, czy to nie jest przypadkiem już trochę za duża presja dla nich. Czy poradzą sobie z tą presją, która jest nałożona na nich? No zdecydowanie, bo to był jeden z pierwszych kandydatów jeszcze przed startem sezonu do tego Mistrzostwa Polski. No i to jest właśnie największa zagadka dla mnie. Czy Zawiercie podoła tej presji? Czy będzie poniesione właśnie tą motywacją do zdobycia pierwszego Mistrzostwa Polski? No i przekonamy się już w środę, ponieważ to już ostatnia szansa dla nich, żeby przedłużyć tą rywalizację i dalej powalczyć o to upragnione mistrzostwo.
1: Rozmawialiśmy o liderach jurajskich rycerzy, teraz skupmy się na Bogdance Łuk Lublin. Wiadomo, że głównym mianownikiem w ofensywie jest Wilfredo Leon. Czy jednak bardziej przeważać będzie to, w jakiej dyspozycji będzie nasz dzielnik, a więc Marcin Komenda, czy jednak potęga Mateusza Malinowskiego w ataku równie będzie bardzo potrzebna, jeśli Lublinianie myślą o tym, żeby zamknąć tą rywalizację w 4 setach?
2: Grunt, żeby nikt się nie spierwiastkował, bo wtedy mogą być problemy. Ale tak, wydaje mi się, że każdy z tych elementów, który wymieniłeś, będzie ważny, żeby otrzymać wynik końcowy w postaci Mistrzostwa Polski, drugiego Mistrzostwa Polski w historii klubu z Lublina. Jednak duża rola i przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby Marcin Komenda miał dobrze dogrywane piłki, bo wtedy możliwości w ataku będzie zdecydowanie więcej. Jeśli przyjęcie Lublina będzie na słabym poziomie, to w sytuacji Zawiercia, które ma predyspozycję do tego, żeby budować znakomity blok, żeby przede wszystkim też odgryzać się w ataku drużynie z Lublina, to trzeba się skupić przede wszystkim właśnie na tym, żeby to przyjęcie było na jak najwyższym poziomie procentowym. a reszta, no reszta zależy tak naprawdę już od zawodników. Wiadomo, że na rozgrzewce można już wiele powiedzieć o tym, jaki poziom mogą reprezentować dani i zawodnicy. Wiadomo, że jeśli zagrywka, mówiąc kolokwialnie, siedzi słabiej, no to może też w spotkaniu siedzieć nie najlepiej, ale wydaje mi się, że tutaj zagrywka, gra bloku, gra blok obrona, mówiąc szerzej, i przede wszystkim taki mental, który też już poruszamy w drugim wejściu z rzędu, będzie kluczowy. Ja wydaje mi się, że jeśli miałbym wskazywać na to, jaki przebieg będzie miało to spotkanie, to na pewno zobaczymy 5 setów, ale jakim wynikiem się finalnie zakończy, dla kogo ten trzeci set padnie łupem, kogo, to jeszcze nie wiem.
1: Michał, jakbyś miał po tych 3 spotkaniach stworzyć łączoną 6 z obu ekip, jak ona by wyglądała?
3: No to najpierw na rozegraniu postawiłbym Marcina Komendę i przeszedłbym dalej do libero. I tutaj zastanawiam się, wydaje mi się, że raczej bym postawił na Jakuba Popiwczaka. Wydaje mi się, że lepszą grę pokazuje podczas tej rywalizacji. Jeśli chodzi później o atak, no to jest chyba zdecydowanie, że tutaj bym na Bartłomieja Bołądzia postawił.
2: Czy zdecydowanie?
3: Tak, moim zdaniem zdecydowanie na ataku bym postawił na Bartłomieja Bołądzia, który moim zdaniem przewyższa Mateusza Malinowskiego w aktualnym momencie sezonu.
2: A gdybyś był selekcjonerem reprezentacji Polski, to byś postawił na niego jako na jedynkę?
3: Na jedynkę? Mhm. Czy w tym momencie?
2: Nie, mi chodzi o całokształt, bo nadal dużo osób wskazuje, że bardzo dużym problemem tego zawodnika jest właśnie taki zjazd formy w ważnych momentach i w takich ważnych spotkaniach. Wiadomo, punktowo się to zgadza, ale czy to jest zawodnik, którego możemy określić na przykład mianem lidera w tym sezonie?
3: W tym sezonie? Raczej nie.
2: No właśnie.
3: I to już jest kwestia kadry. No, też. Zastanawiamy się w tym momencie, mamy trochę problemy na pozycji, może nie do końca problemy.
1: Przepraszam, że ci przerwę, natomiast rozmawiamy o finale, czas nam nieubłaganie leci, a zostały ci jeszcze pozycje przyjmujących i środkowych. Porozmawiamy o kadrze, jeśli będziesz chciał, natomiast chciałbym cię troszeczkę pospieszyć i nakierować w tej odpowiedzi.
3: Aleks Grozdanow na środku, zdecydowanie tutaj nie mógłbym nikogo innego chyba zgłosić do swojej 6. I tutaj na tym drugim środku. Wydaje mi się, że przeszedłbym raczej do Zawiercia. Nie jestem zbytnio zadowolony z formy Fina McCarthy'ego i Kofiego. No i teraz pytanie do pana Ignacego, kogo pan Ignacy tutaj wrzucił?
2: Jednak chyba Mateusz Bieniek. Jurij Gladyr na pewno prezentuje bardzo dobrą formę jak na wiek, oczywiście nie pominając mu tych ponad 40 lat, które ma na swoim karku. Ale wydaje mi się, że tutaj Mateusz Bieniek pod względem zarówno paszportów, jeśli tworzymy rzeczywiście 6 na plus ligę, ale też pod względem przede wszystkim tych cech lidera. Oczywiście ten ostatni mecz mu nie wyszedł, ale całościowo patrząc na jego zagrywkę, na jego bloki, na jego pracę ogólną w tym sezonie, to na pewno znakomicie sobie radził. I jeszcze bym oczywiście oddał panu Michałowi głos, bo są jeszcze pozycje do obsadzenia.
3: Na przyjęciu zrobiłbym coś, czego chyba nie będziemy mieli okazji zobaczyć nigdy w reprezentacji Polski, czyli Wilfredo Leon oraz Bartosz Kwolek. Bardzo chciałbym zobaczyć takie zestawienie. Mimo że pod względem jakości gry to chyba bym stawiał raczej na Arona Russella, ale tutaj tak hipotetycznie zastanawiam się, jakby wyglądało połączenie tych dwóch jegomości ze sobą.
1: Ignacy, zgadzasz się z 6 przedstawioną przez pana Michała?
2: Rozegranie tak, środek tak, przyjęcie jednak ja bym postawił na Russella, bo Kwolek mimo wszystko poniżej moich oczekiwań, ale też wydaje mi się, że na pewno oczekiwań kibiców z Zawiercia powinien być to zawodnik, który bardziej pociągnie tę drużynę.
3: Tutaj czysto z ciekawości chciałbym zobaczyć takie zestawienie. Pod względem jakości gry dokładnie tak jak mówisz. Tutaj Aaron Russell zdecydowanie pokazuje, że to on jest częściowo chyba liderem tej drużyny i to on bierze przynajmniej w niektórych meczach ten ciężar trzymania chłopaków w ryzach na siebie. Ale tak jak mówisz, i wyłącznie jako ciekawostka.
2: Ja właśnie jestem ciekawy, jak to będzie w następnym sezonie wyglądało, to wrócimy do tego, ale pod względem tego właśnie liderowania, no bo biorąc pod uwagę, że rzeczywiście dołączyłby tu Tomek Fornal, to jest naprawdę ciekawe zestawienie przyjęcia. Ale wracając do tego pytania, resztę pozycji się zgadzam, żeby już zamknąć ten temat. Pan Michał jest dzisiaj bezbłędny w swoich predykcjach.
1: No to jeśli zamykamy ten temat, Ignacy, pozwolę tobie tym razem postawić kropkę nad i w tym naszym wejściu.
2: Zapraszamy na utwór Syn Okiennika w wykonaniu zespołu Kacperczyk oraz Artura Rojka.
0: Po drugiej stronie siatki. Autopromocja. podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
4: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożyły jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: się. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.
1: Po drugiej stronie siatki.
2: Przechodzimy do walki o brąz w naszej Plus Lidze, a więc seria pomiędzy PGE Projektem Warszawa a Asseco Resowią Rzeszów. Panowie, a dokładnie Ignacy, do ciebie zaadresuję to pytanie. Kto jest większym przegranym w tym pojedynku o trzecie miejsce? PGE Projekt Warszawa, że w ogóle stracił jakiekolwiek spotkanie i wypuścił z rąk dwusetowe prowadzenie w tym trzecim spotkaniu, czy Asseco Resowia Rzeszów, że w ogóle w tej serii o brąz się znalazła?
3: Trochę zawieje teraz Paulo Coelho, ale powiem, że przegranym jest ten, który przegrał mecz. Ale wydaje mi się, że zdecydowanie no, Warszawa miała wszystko w swoich rękach. 2-0 w setach, 2-0 w rywalizacji do trzech zwycięstw, a poślizgnąć się na skórce od banana, no to jest trochę z jednej strony taka charakterystyka projektu z Warszawa z tego sezonu, bo były momenty, w których warszawianie grali znakomitą siatkówkę, wyeliminowali Bogdankę Lublin z siatkarskiej Ligi Mistrzów, a mimo wszystko w meczu o brąz, kiedy mieli szansę na to, żeby zamknąć już tę rywalizację i skupić się na misji Italia, w której oczywiście będą brali udział pod kątem siatkarskiej Ligi Mistrzów, a jednak trzeba się jeszcze męczyć, jeszcze trzeba jednak w czwartym spotkaniu udać się do hali pod promie i walczyć ewentualnie o ten brąz, który też się będzie równał tym, że ewentualnie podopieczni teraz Kamila Nalepki, a w przyszłości innego szkoleniowca prawdopodobnie, będą walczyli o to, żeby w ogóle zagrać w następnej edycji Ligi Mistrzów, bo jak wiadomo trzecie miejsce, brązowy medal siatkarskiej Plus Ligi gwarantuje udział w siatkarskiej Plus Lidze w następnym sezonie.
4: Ja tutaj dodam teorię Andrzeja Zachorskiego, który wspominał zawsze, że jeśli ktoś wygrywa, to znaczy, że zasłużył na tą wygraną i wydaje mi się, że to jest trochę zbieżne z twoją teorią i na pewno z tym, co widzimy w rywalizacji o to trzecie miejsce. Jeśli miałbym tutaj coś od siebie dodać, wydaje mi się, że Rzeszów przeraził się trochę na samym początku wizją straconego sezonu, chociaż wydaje mi się, że liczyli jednak na coś więcej, zresztą jak zawsze w trakcie sezonu liczą na coś zdecydowanie więcej, ostatecznie jest trochę gorzej. Nie wydaje mi się, że zadowolą się całkowicie brązowym medalem, ale wydaje mi się, że mogli trochę się przestraszyć tym, że nawet tego brązu mogą nie zdobyć i tutaj zaczęli trochę tą większą, skupili się trochę podczas tego meczu i przedłużyli. Pytanie, czy to jest tylko przedłużenie, czy to jest tonący brzytwy się łapie. I nie wiem, czy to jest właśnie taka sytuacja. Wydaje mi się, że to może jeszcze się nie zakończyć, chociaż jakbym miał porównać do tej rywalizacji Lublina z Zawierciem, to tutaj moim zdaniem są mniejsze szanse na to, że Rzeszowowi uda się odmienić ten bieg wydarzeń.
3: Ale to też trochę na logikę jest jednak poniekąd dziwne, że Rzeszów w fazie zasadniczej pokonuje Warszawę 2-3-0, później 2 razy przegrywa w tej walce o brąz. No to jest właśnie coś takiego, jest ten syndrom takiego niewyjaśnionego dla reszty chyba siatkarskiej Polski lęku przed w ogóle wygrywaniem tych już trofeów i w ogóle ważnych spotkań, bo Rzeszów w tym sezonie parę ważnych spotkań wygrał, ale z perspektywy dalszej to nie były spotkania, które dały im jakiś benefit w postaci, nie wiem, właśnie pucharu, na przykład jak w Pucharze Polski. No przecież patrząc na to, w jaki sposób oni zakończyli właśnie swój udział w Tauron Pucharze Polski, no to jest sromotna porażka z Bogdanką Lublin. Tak samo siatkarska Liga Mistrzów i bolesna porażka w ćwierćfinale. To są dwie porażki, które na pewno prezes Maciąg będzie wypominał trenerowi Bottiemu i wydaje mi się, że gdyby ta rywalizacja skończyła się właśnie na tych trzech wygranych spotkaniach Warszawy, to ja na miejscu prezesa Maciąga mimo wszystko bym się zastanawiał, czy chciałbym pracować ze szkoleniowcem takim jak Massimo Botti, bo ten koniec sezonu jest jednak brutalny dla włoskiego szkoleniowca i pokazuje, że chyba w Lublinie jednak nie tylko radzą sobie zdecydowanie lepiej niż właśnie sam Botti po odejściu z Lublina, ale że ten warsztat włoskiego szkoleniowca podlega lekkiemu takiemu podważeniu. Czy to na pewno jest szkoleniowiec, który ma fach w ręku? Czy to nie jest tak, że tutaj jednak sztab szkoleniowy drużyn z Lublina w zeszłym sezonie i w tym zresztą sezonie robi znakomitą robotę?
2: skupiłbym się tutaj w jednym i drugim zespole na pojedynczych zawodnikach. Zacznę od ekipy z Podpromia. Moim zdaniem trzeba było dać po prostu grać Jakubowi Budzkiemu, który w tym wygranym trzecim spotkaniu zgarnął statuetkę MVP. Wcześniej oczywiście w szóstce występował Karol Butryn, natomiast nie grał on tak dobrze jak wchodzący właśnie z ławki Jakub Budzki, który zanotował 17 punktów na 70% skuteczności. Michał, czy rzeczywiście trzeba byłoby postawić na zawodnika, który jest wyżej z formą, a nie ma po prostu lepsze siatkarskie CV?
4: No dokładnie na tym polega faza playoff, żeby znaleźć optymalną ekipę, która właśnie w tym momencie jest w lepszej dyspozycji. Nie stawianie na takich... na żelaznych zawodników, którzy przez całą fazę zasadniczą byli podporą tej drużyny, tylko stawiamy na zawodników, którzy w tym akurat momencie są w lepszej formie. I wydaje mi się, że tak to tutaj wyglądało w tym przypadku, o którym wspomniałeś, chociaż jak tutaj Ignacy zaczął wspominać o trenerze Bottim, tutaj trzeba na pewno oddać to, że sztab drużyny z Dublina nie zmienił się po poprzednim sezonie.
3: Ja to podkreślam, to jest właśnie element, który jest ważny, ta stałość, ale też przede wszystkim praca, jaką wykonują. Wydaje mi się, że tutaj oczywiście Stefan Antiga w Lublinie jest fajnym dopełnieniem, bo to jest jednak trener, który w różnych momentach i w różnych miejscach pracował i wie, jak zarządzać kryzysem, bo wiadomo, że w Lublinie ten sezon był bardzo ciężki pod względem zarządzania takim właśnie kryzysowym momentem w drużynie. Ale wracając do tego, co Michał powiedział, no wydaje mi się, że tutaj takie obnażające dla samego trenera Bottiego jest właśnie, powtarzając się trochę, ta końcówka sezonu i te ostatnie spotkania.
4: Było trochę osób, które takie zdania rzucało w eter po tym, jak Massimo Botti odszedł z Dublina, że to dobrze dla Lublina będzie, że nastąpi zmiana właśnie na tym stanowisku i że to nie jest aż tak genialny trener, jak niektórzy o tym mówią.
3: I to w żaden sposób ma trenerowi Bottiemu jakoś nie ubliżyć, czy oczywiście go obrazić, ale z drugiej strony no suche liczby, suche fakty pokazują, że jednak coś w tej teorii było i patrząc stricte na to, co widzimy na boisku, to wydaje mi się, że sam trener Botti czasami, no nawet przywołując znowu ten finał Pucharu Polski, nie wie, kogo na to boisko wstawić. On wydaje mi się, że trochę tak jak na loterii się zachowuje momentami, że a tutaj dam szansę Pawłowi Zatorskiemu, tutaj dam szansę Potterze, tutaj dam Szalpuka, tutaj dam jednak właśnie Lukasa Vasinę czy Klemena Czebula. Trochę niezrozumiałe jest to dla mnie. Tutaj właśnie jest też ten aspekt farta, szczęścia, które na pewno trenerowi Bottiemu sprzyjało w poprzednim sezonie, bo wiadomo, że kontuzje w pozostałych ekipach, z którymi mierzyli się Lublinianie, były takim aspektem ważnym. Tutaj oczywiście nie będę mówił, że to tylko aspekt szczęścia, ale wydaje mi się, że tutaj akurat w tym meczu numer 3 no, z tymi zmianami włoski szkoleniowiec trafił. Jak będzie następnym razem, nie wiem.
2: Jeśli chodzi o PGE Projekt Warszawa, mam tutaj jedno pytanie zaczynające się od tego, czy strata Bartosza Bednoża jest w jakikolwiek sposób zrekompensowana przyjściem Aleksandra Śliwki?
4: Na pewno jest to dobry ruch. Czy jest ona zrekompensowana? Nie jestem pewien. To jest chyba najlepsze, co mogli zrobić w aktualnym momencie. Nawet jeśli to nie będzie aż tak dobre rozwiązanie w perspektywie tego sezonu, to jest na pewno bardzo dobre w perspektywie przyszłego sezonu, gdzie prawdopodobnie przejdzie właśnie do Warszawy. Oficjalnie nie zostało to jeszcze ogłoszone. Jak na razie mamy tylko wzmiankę o tym, że jest to transfer medyczny na etap finałów, na etap playoff. Wydaje mi się, że nie jest to aż tak łatwa sytuacja, żeby wejść do drużyny, z którą rywalizuje się, z którą nie grało się po prostu przez cały sezon. Więc ciężko mówić tutaj o takim zastąpieniu Bediego 1-1. Na pewno jest to chyba, znaczy na pewno jest to rozwiązanie najlepsze w tym momencie, co mogli zrobić, co mógł trener Gacek wymyślić i w perspektywie tego sezonu i zdecydowanie w perspektywie następnego.
2: Ignacy, twoim zdaniem jest też podobnie. Wystawiłbyś Aleksandra Śliwkę w pierwszej szóstce, czy jednak postawiłbyś na zawodników, którzy przez cały sezon po prostu trenowali z siatkarzami projektu?
3: Na pewno postać Firszta, który zastąpił Bednoża w tym zarówno drugim, jak i trzecim spotkaniu z Rzeszowem, mnie pozytywnie zaskoczyła. Zresztą ten młody zawodnik otrzymał nagrodę MVP w drugim spotkaniu meczu o brąz, więc wydaje mi się, że tutaj finał finałów, jednak Warszawa na pewno odkrywa nowe potencjały w zawodnikach, którzy na początku sezonu na pewno nie byliby wskazywani jako ci podstawowi. Bartosz Firszt w meczu drugim 18 punktów, ale też oczywiście na pewno postać drugiego Bartosza, czyli Gomułki, atakującego drużyny projektu, który raczej miał być chyba backupem grającego niby nominalnie na tej pozycji Linusa Webera, ale Niemiec w tym sezonie niestety nie pokazał się z najlepszej strony i Gomułka tak naprawdę całą właśnie fazę playoff występuje jako ten pierwszy nominalny atakujący. Wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o tą zmianę, to zgadzam się z panem Michałem, że jest ona w 100% i uzasadniona, i merytorycznie, ale też siatkarsko dobra. Wydaje mi się, że Aleksander Śliwka jednak sam wie, że po tym sezonie w Halbanku musi być gotowy na to, żeby ewentualnie drużynie pomóc, ale trzeba też grać zawodnikami, którzy w tym składzie są dłużej i znają się lepiej. Sam Olek Śliwka będzie miał czas, żeby się z tą drużyną zgrać i na pewno od następnego sezonu, o ile zdrowie pozwoli, bo w tym przypadku tego zawodnika jest to bardzo ważny aspekt i moim zdaniem koronny aspekt do tego, żeby Olek Śliwka pokazał pełnię swoich możliwości, to jest właśnie to zdrowie. I tym zakończę.
2: No i jak kończysz, to ja tak samo zakończę ten wywód o trzecie miejsce. Przypominamy, czwarte spotkanie pomiędzy Asseco Resowią Rzeszów a PGE Projektem Warszawa w najbliższą środę o godzinie 17.30 w hali Podpromie.
1: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Panowie, przemaglowaliśmy finały Plus Ligi chyba z każdej strony, natomiast zostałbym przy temacie obu zespołów, a więc Bogdanki Luk Lublin i Aluronu CMC Warty Zawiercie i porównania tego, jak obie ekipy będą prezentować się w następnym sezonie. Michał, zacząłbym od ciebie i Jurajskich Rycerzy. Na przyjęcie przychodzi, jak już wiemy, Tomasz Fornal, który będzie tworzył trio z Bartoszem Kwolkiem i Aaronem Russellem. Jaką dwójkę tutaj byś postawił do pierwszej szóstki?
2: Ja bym tutaj typował Fornala, który zdecydowanie moim zdaniem powinien zająć to miejsce szefa przyjęcia. Pytanie tylko, w jakiej będzie formie po tej wyprawie zagranicznej, bo trzeba pamiętać o tym, że różnica między tymi dwoma ligami, czyli polską ligą i turecką, jest taka, że jest bardzo duża rozbieżność między tymi najlepszymi ekipami, a tymi słabszymi, jeśli chodzi o Turcję, a w Polsce ten poziom jest zdecydowanie bardziej unormowany, nie ma aż takich dużych rozbieżności między, powiedzmy, pierwszą a ostatnią drużyną. I to jest ciekawe, czy będzie w stanie Tomasz Fornal wystąpić na tej swojej najwyższej formie, czy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na to, ale tak w ciemno mógłbym chyba typować, że to właśnie on wystąpi obok Aarona Russella, którego od jakiegoś czasu jestem wielkim fanem.
3: Wydaje mi się, że na pewno przystąpi Tomasz Fornal do następnego sezonu lekko wypoczęty, bo sam wspominał o tym w wywiadach, że jednak poziom tureckiej ligi nie tylko pod względem oczywiście sportowym, ale też wysiłkowym jest dużo jednak na dużo niższym poziomie, a poza tym też się zgadzam z Michałem, że raczej będzie to duet Russell-Fornal. Kwolek, wydaje mi się, że jest to zawodnik, który na pewno może na wiele spotkań się przydać, biorąc też pod uwagę oczywiście fakt, że Zawiercie na pewno nie pozwoli sobie na to, żeby w sezonie, w którym przyjdzie do nich wiele poważnych nazwisk, bo oczywiście na Fornalu nie kończy się ofensywa transferowa drużyny z Zawiercia, no to trzeba tutaj na wszystkich frontach i we wszystkich rozgrywkach punktować i wygrywać. Dla mnie będzie w ogóle zaskoczeniem, jeśli Zawiercie przegra jakieś spotkanie rundy zasadniczej w następnym sezonie. Jedyną drużyną, jaką bym typował, że mogą jakoś się postawić Zawierciu, no to może być Lublin i ewentualnie Warszawa.
1: Jeśli chodzi o pozycje środkowych, przepraszam cię, Michale, natomiast czas goni nas, musimy przechodzić do kolejnych tematów. Pozwolę ci się rozwinąć za tydzień. Pozycja środkowego, tutaj raczej wiadomo, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, natomiast jeśli chodzi o zawodników, którzy odchodzą z Zawiercia, tutaj taki trochę może oksymoron, ponieważ nie mamy potwierdzonych plotek. Z klubu odchodzi Juri Gładry, Jakub Czerwiński, Kyle Ensing oraz Jakub Nowosielski, natomiast nie wiemy dokładnie, w jakich zespołach oni będą występować w kolejnym sezonie. Czy mogą być to zespoły plusligowe, patrząc na ich poziom i to, jak grają, czy jednak muszą oni szukać swoich nowych pracodawców za granicą albo szczebel niżej, Michał?
2: Odnośnie Kyle Ensinga mogę powiedzieć, że takie ciekawostki, jakieś ptaszki mi zaćwierkały podczas ostatniego meczu w Lublinie. Jest już na pewno potwierdzone, że odchodzi, ale w tym momencie nie znalazł sobie jeszcze nowego pracodawcy. Jest to informacja na środę, dokładnie wtedy, poprzednią, kiedy właśnie Zawiercie przyjechało do Lublina, więc to jest o tyle ciekawe, że zawodnik, który w tym sezonie prezentował całkiem niezłą formę, przynajmniej jak na razie nie znalazł zatrudnienia w Plus Lidze i najprawdopodobniej będzie musiał się z nią pożegnać, przynajmniej na ten moment.
3: Z Kubą Nowosielskim też gadałeś i coś ci powiedział?
2: Tutaj nie dopytywałem się o takie szczegóły, a nawet jeśli, to chyba nie mógłbym takich informacji zdradzać, ponieważ są to informacje, które wychodzą z pierwszego źródła, a tutaj mogę się zasłonić tym, że z Kylem Ensingiem nie rozmawiałem, sprzedał mi to ktoś inny.
3: Obowiązuje go tajemnica siatkarskiej spowiedzi.
1: Krótko jeszcze o Bogdance Luk Lublin. Czy przyjście Rana Takahashiego, Musy GE, a więc środkowego Barkomu Karzany Lwów, Tomohiro Ogały, libero z Santori Sunbirds i Pawła Rusina z Rekompensu kompensuje stratę Macieja Czyrka, Talesa Hossa, Finiana McCarthy'ego, Jacksona Younga i Ilira Elno?
2: Tak. Tak, zdecydowanie.
1: I według was nawet ta zmiana na środku Musa Geje i Finian McCarthy to będzie zmiana na plus?
3: Tak, nawet na plus dodatni.
1: No dobrze, panowie. No
2: chciałbym
1: to, jeśli
2: tylko
1: tak
2: szybko
1: uważacie,
2: powiedzieć, Musa Geje moim zdaniem to jest zawodnik, który do Lublina powinien trafić już wcześniej. Nie powinniśmy go wypuszczać za granicę, ponieważ występował także we Francji. I to jest, jego poziom jest moim zdaniem zdecydowanie lepszy niż Finian McCarthy, którego forma jest niestety w ostatnim czasie trochę falująca.
3: No właśnie pytanie, z czego to wynika, ale wydaje mi się, że mimo wszystko każda z wymienionych przez ciebie zmian będzie na pewno dodatnia, biorąc też pod uwagę, że na pewno no Ilir Enno na koniec tego sezonu, ten francuski zawodnik niestety ma tendencję jednak spadkową, a nie wzrostową. Szkoda, ale może lepiej. Dla kogo szkoda, dlatego szkoda, dla nas nie szkoda. Mówimy temu zawodnikowi au revoir i liczymy, że będzie na pewno dobrze się spisywał w Padwie, bo tam będzie występował w następnym sezonie. Trzymamy za niego kciuki. Wiadomo, że obaj bracia Enno opuszczają naszą ligę. Trzymamy za nich kciuki. Trzymamy kciuki też za każdego z zawodników, który opuszcza Bogdankę lub Lublin i Zawiercie. I na tym chyba postawimy kolejną kropkę.
1: Oczywiście, kropek już było wiele, natomiast ta już będzie definitywna. Dziękuję panom bardzo za ostatnie półtorej godziny naszego programu po drugiej stronie siatki. Razem ze mną był Ignacy Chodowski.
3: Dziękuję bardzo.
1: Michał Chrapowicki.
3: Bajo jajo.
1: Oraz moja skromna osoba, a więc Bartłomiej Płosza. I zostańcie natomiast na antenie Akademickiego Radia Centrum. Godzina 20. Tomek Kowalewicz i polskie nagrania, na które zapraszam bardzo ciepło. My natomiast już kończymy nasze rozmowy o siatkówce. Dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest Radio Centrum.

0: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja. Właściwie mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze. Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie, gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
1: Polskie nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.

No i tak wpadliśmy na wolny wybieg dzięki zespołowi Deserter, który rozpoczął dzisiejsze spotkanie z polskimi nagraniami. Dzień dobry, dobry wieczór. Tomek Kowalewicz z tej strony, jak zawsze w poniedziałek po godzinie 20 zapraszam na audycję z polską muzyką. Do godziny 22 będziemy grać tylko po polsku, nie tylko z nowościami, ale bardzo dużo tych pojawi się dzisiaj, jak chociażby najnowsza płyta od zespołu Deserter. Majówka za nami, więc chyba jeszcze wszyscy rozleniwieni, jeszcze w takim klimacie odpoczywania, może też grillowania. Nie wiem, czy wam przedłużę ten czas, zwłaszcza, że pewnie już ostatnie godziny zdążyły wam zresetować ten miniony weekend, ale postaram się, żeby było bardzo przyjemnie. A zaczniemy sobie, poza tym, że Deserter już wybrzmiał, to zaczniemy sobie od upamiętnienia pana Zbigniewa Wodeckiego, bo w końcu za dwa dni, gdyby żył, świętowałby 76. urodziny. Ale jeszcze inaczej, za 18 dni będziemy, no niestety, opłakiwać już 9. rocznicę śmierci pana Zbigniewa. Komplikacja po zabiegu sprawiła, że pan Zbigniew Wodecki ze szpitala już nie wyszedł. Wspominamy zawsze i z ogromną przyjemnością. Zresztą pan Zbigniew Wodecki często rozpoczyna naszą audycję tą prośbą o słuchanie polskich nagrań. To zawsze moment ściskający za serce, więc teraz też wspominając pana Zbigniewa i jego fantastyczne utwory, które wyśpiewał, które napisał, posłuchajmy tego, który dał mu drugie życie, a też dał drugą publiczność, tą trochę młodszą, najpierw na festiwalu, potem na wielkich koncertach. Ja sam byłem w Stodole w Warszawie i słuchałem razem z młodymi ludźmi utworu Rzuć to wszystko, co złe, kiedy Zbigniew Wodecki razem z zespołem Mitch & Mitch wyśpiewywał, wygrywał i to wszystko wyglądało fantastycznie. No to co, my też chyba porzucimy wszystkie złe rzeczy, no bo po co trzymać je przy sobie. Pan Zbigniew Wodecki przed wami.

Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch, rzuć to wszystko co złe, piosenka, która była także singlem kilka lat temu i promowała album odświeżony sprzed wielu lat. Fantastyczne wykonanie, fantastyczny wokalista i genialni muzycy, to nie mogło się nie udać. Na Offie zrobili furorę, a potem już to wszystko jak na takim łańcuszku poszło i cieszyło się wielką popularnością. Koncerty Zbigniewa Wodeckiego były pełne energii. Kilka też miałem okazję zobaczyć i to była wielka przyjemność. 12 minut po godzinie 20. Jeszcze chyba będziemy świętować dzisiaj urodziny, ale teraz przejdę do magazynu, który zrobił ranking najlepszych utworów wszechczasów rockowych. Wybrano 100 kultowych piosenek, takie hity jak Queen, Led Zeppelin, mówię o zespołach i wykonawcach, Queen, Led Zeppelin, Nirvana, David Bowie, ale zwycięzca mógł być tylko jeden i nie wiem, czy to zaskoczenie, czy nie, ale okazało się, że według redaktorów tego magazynu, a ten magazyn to Ultimate Classic Rock, według redaktorów najważniejszym utworem, który w muzyce rockowej zrobił najwięcej zamieszania, to Strawberry Fields Forever, czyli wielka, też wspaniała kompozycja, która powstała w 1967 roku, a wykonywał ją zespół The Beatles. No, pewnie część się zgodzi z tym werdyktem, część nie, jak to zawsze przy okazji plebiscytów, ale takie werdykty są zawsze pretekstem, żeby posłuchać dobrej muzyki. I teraz też tak będzie, bo Strawberry Fields Forever na pewno w polskich nagraniach za moment wybrzmi, a zadba o zaśpiewanie Ania Dąbrowska. Nie wiem, czy znacie tę wersję, jeśli nie, to właśnie ją poznajecie.

Ania Dąbrowska w repertuarze zespołu The Beatles, a słuchamy tego utworu dlatego, że redaktorzy Ultimate Rock Magazine uznali tę piosenkę za najważniejszy, najbardziej kultowy utwór rockowy wszechczasów. O przy Beatlesach na moment zastaniemy, bo przecież Beatlesi są chyba jednym z tych zespołów, który jest kochany przez miliony ludzi, także i w naszym kraju. Nie wiem, czy w naszym też miliony, ale na pewno mnóstwo ludzi darzy szacunkiem i uznaniem to, co Beatlesi stworzyli przez lata. Jest taki zespół, który z miłości do Beatlesów nazwał się nawet w nawiązaniu do piosenki, której słuchaliśmy. Ta formacja to Strawberry Fields, która w 2009 roku wydała debiutancki i, jak się potem okazało, jedyny album. Za tą nazwą Strawberry Fields kryje się niejaki Wojtek Szatkowski, którego możecie kojarzyć sprzed lat z formacji Collage. On gra tam i grał wtedy, i gra teraz na perkusji. Wojtek Szatkowski to taki człowiek, instytucja. Przez lata tworzył jeszcze wiele innych projektów, w których udzielał się, czy to jako ukryty za nazwą Peter Pan, czy też jak na pierwszym planie właśnie w Strawberry Fields. Chociaż z drugiej strony powinienem dodać, że obok Wojtka Szatkowskiego w Strawberry Fields pojawiła się niejaka Robin, czyli Marta Kniewska, która wyśpiewała pięknie utwory skomponowane przez zespół. To nie są utwory Beatlesów, to tylko nawiązanie do Beatlesów, bo Wojtek Szatkowski uważał, że to najpiękniejsza kompozycja napisana właśnie przez czwórkę z Liverpoolu. Płyta Rivers Gone Dry zebrała bardzo dobre recenzje. Szkoda, że to był projekt jednorazowy, bo aż chciałoby się więcej. Być może ktoś z was doskonale zna ten zespół, być może pozna po raz pierwszy, czy właściwie usłyszy po raz pierwszy. Bardzo zachęcam, bo znalazło się tutaj wiele przyjemnych dźwięków. Pamiętam, że sami muzycy reklamowali tę grupę, że jest to coś dla miłośników Goldfrapp, Portishead czy Massive Attack. Jak wy odnajdujecie się w tych nazwach? Posłuchajcie i ocencie sami.

0: Close, a wcześniej Full, to dwa numery pochodzące z płyty Strawberry Fields, rok 2009, debiutancki i jedyny album tego zespołu, a od ostatnich 15 minut skupiamy się na Beatlesach, chociaż Strawberry Fields muzycznie z Beatlesami za wiele nie ma, to jednak nazwa pochodzi od utworu Strawberry Fields Forever, numeru, który przypomnę jeszcze raz, bo chyba warto o tym mówić, przez redaktorów Ultimate Rock Magazine został uznany za najważniejszy utwór rockowy wszechczasów. A przy Beatlesach, no oczywiście, że jeszcze zostajemy. Zastanawiałem się, zawsze to robię, kiedy myślę o polskich artystach i wielkich klasykach. Myślę, czy polscy artyści biorą się za te numery. Jeśli chodzi o Beatlesów, to znam jednego szaleńca, który Beatlesów kocha ponad życie. Nazywa się Tymon Tymański i ukochał sobie bardzo Beatlesów. Często ich gra i za chwilę też w polskich nagraniach zagra. A potem grupa, która z Beatlesami za wiele wspólnego nie ma, ale w roku 94 jeden z numerów Beatlesów zabrała do Spodka na koncert wielki. Wielki dla zespołu, wielki dla publiczności, bo to był zespół Hej. Wtedy dopiero początkujący. Beatlesi wybrzmieli naprawdę dobrze w ich wykonaniu, więc czemu nie przypomnieć sobie tych czasów jeszcze raz. To Tymon Tymański najpierw, a potem Kasia Nosowska z zespołem.
1: Together.

No, wspomnienie dawnych lat. Zespół Hey ze spotka z 94 roku. I Should Have Known Better z repertuaru rzecz jasna Beatlesów. No, a wcześniej zagrał nam Tymon Tymański i zespół The Transistors. I Am The Walrus. Jestem Morsem. To też jeden z numerów z repertuaru czwórki z Liverpoolu. 20 minut dzieli nas od godziny 21. No to już teraz Beatlesów zostawimy. Nie wiem na jak długo, na pewno dzisiaj już do końca audycji. Natomiast przejdziemy do koncertu, który wielkimi krokami zbliża się także i u nas. 28 maja zespół Totentanz wystąpi w ramach Sceny w Centrum. Będzie to koncert wyjątkowy, bo koncert akustyczny w nowym projekcie grupy Totentanz, która no, chce się pochwalić tym projektem także i wśród naszych słuchaczy. Rozdajemy już zaproszenia, więc cieszę się bardzo, że będziemy mogli niedługo się spotkać. Totentanz dzień później wystąpi także w klubie Graffiti, w tym takim bardziej rockowym repertuarze, więc myślę, że można sobie zaplanować fajnie początek weekendu z dwoma koncertami Totentanz. Popularne są na świecie takie weekendy z zespołami, więc traktujcie ten weekend z Totentanz jako taką okazję do dobrej zabawy. Przypomnę, 28 maja u nas, czyli Totentanz prawie akustycznie. Mówię o tym dlatego, ponieważ po pierwsze mam dla was podwójne zaproszenie na ten koncert. Żeby je zdobyć, trzeba napisać wiadomość prywatną na Facebooku Polskich Nagrań. Adres niezmienny facebook.com/polskienagrania. Napiszcie, dlaczego to właśnie wy chcecie znaleźć się na tym koncercie. A po drugie, mówię o tym też dlatego, że zespół Totentanz wypuścił płytę z koncertem zarejestrowanym w Tarnowie. Nie wiem, czy ona jest już dostępna w sklepach. Jeśli nie, to za chwilę będzie. Natomiast na pewno dostępna jest w Polskich Nagraniach i za chwilę posłuchacie fragmentu. Odkłamanie, poza wszystkim, czy coś jeszcze. Zobaczymy, ile czasu zostanie.

Tak było w Tarnowie i tak też będzie w Lublinie 28 maja podczas sceny w Centrum, w Radiu Centrum. Bardzo Was serdecznie zapraszam i zapraszać będziemy w kolejnych dniach na ten koncert. To ten tanc w polskich nagraniach w maju będzie pojawiać się często, no w kontekście tego występu. Dużo mam ulubionych numerów tej grupy, ale Zimny Dom chyba jest w tym rankingu najwyżej. Nie dość, że poruszający, to jeszcze muzycznie bardzo ciekawy. A jak zabrzmiał w wersji akustycznej? A odpowiem Wam teraz.

Zimny dom, zespół Totentanz, akustycznie, a właściwie prawie akustycznie, koncert z Tarnowa, 28 maja będziemy mogli mówić, że także i z Lublina. Za tydzień na pewno jeszcze do tego występu zaglądamy, a teraz w związku z tym, że wspomniałem, że jeszcze będzie o urodzinach, to teraz ten moment, nie wypominając wieku, ale trzeba też z kronikarskiego obowiązku zaznaczyć, że dzisiaj swoje 66. urodziny świętuje pani Beata Kozidrak. Wszystkiego najlepszego pani Beato, a my posłuchamy sobie Małpy i ja, piosenki, która w polskich nagraniach pojawiała się już kilka razy, ale dawno jej już nie było, więc odświeżmy sobie, a co?

Wszystkiego najlepszego Pani Beato. Beata Kozidrak dzisiaj świętuje urodziny, a Małpa i ja po raz kolejny wybrzmiała w polskich nagraniach. 4 minuty po godzinie 21:00. To teraz wrócimy do zespołu, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Formacja Deserter. Nie byle jaka grupa, bo 45 lat na koncie. Niedawno wystąpili w Fabryce Kultury Zgrzyt. Znowu było bardzo energetycznie. Znowu było międzypokoleniowo, bo nie tylko ci starsi, którzy pamiętają Desertera z lat 80., ale także i młode pokolenie, które dopiero odkrywa te piosenki. No, wracamy do Desertera, bo jest okazja. Przecież kilka tygodni temu Deserter powrócił z nową płytą. To album Wolny Wybieg. Co ciekawe, Wolny Wybieg, który trafił na pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się albumów w Polsce. To się chyba Deserterowi nie zdarzyło przez 45 lat. Dopiero te dziwne czasy musiały sprawić, że Deserter był najlepiej sprzedającą się kapelą w naszym kraju. No ale też trzeba przyznać, że od tych 45 lat oni trzymają całkiem niezły poziom. Utwory Jak to przy Deserterze, o życiu, o tym, jak jest niesprawiedliwie czasami, z czym trzeba walczyć. Zresztą i te z Wolnego Wybiegu są bardzo aktualne, ale jak sięgniemy do lat 80., to te też będą aktualne niestety, więc lata mijają, a Deserter ciągle śpiewa o tym, co nas otacza. No i teraz też będzie śpiewał, bo w piosence Burza i Lepsze jutro było wczoraj to jest też opowieść o tym, co można byłoby zrobić lepiej albo co jest nie tak w tym naszym społeczeństwie. No to będzie trochę piorunów, będzie dużo deszczu, no ale potem Deserter w najlepszej formie.

Lepsze jutro było wczoraj, śpiewa Deserter. Wcześniej także Deserter w utworze Burza. Przypomnę, utwory pochodzące z albumu Wolny Wybieg, luty 2026, premiera płyty od zespołu, który w tym roku świętuje 45. urodziny. No a my teraz robimy taki skok do lat 90., jak co tydzień w polskich nagraniach, rok 95., a też muzyka towarzysząca narodzinom Radia Centrum. Dzisiaj wybrałem taki oto zespół. Zgadujcie, co to za formacja. Yeah.

Piosenka Kamień, taka nazwa kojarzy mi się z Kają, bo ona przecież chyba miała o kamieniach jakieś utwory i nawet płytę tak zatytułowała, ale to nie była Kaja. Zresztą chyba każdy usłyszał i zauważył. To był Glaca z zespołu Sweet Noise, a w roku 95 Sweet Noise debiutował z albumem Respect i to jest właśnie kompozycja pochodząca z tej płyty. No więc kolejny album, który towarzyszył narodzinom Radia Centrum, a zabrałem tę płytę dzisiaj dlatego, ponieważ mam wrażenie, że Sweet Noise najlepsze czasy, ten taki moment świetności miał na przełomie wieków. 2000-2001, wielkie koncerty na Woodstocku z wielkim widowiskiem, współpraca z wokalistkami. Natomiast ta płyta z 95 trochę, może delikatnie zapomniana, a przecież bardzo ważna, bo o tekstach warto powiedzieć dwa słowa, że są bardzo ważne, o godności człowieka, o sprawiedliwości, takie problemy społeczne poruszane przez Glacę w najważniejszym wymiarze. W 2019 roku Sweet Noise powrócił do tej płyty, grał na koncertach Respect, to było na 25-lecie bodajże tego albumu, no a ja dzisiaj powracam na moment, bo pomyślałem, że jednak ten Sweet Noise, który ma pewnie tylu samo zwolenników, co i przeciwników, to jednak ważna grupa w historii cięższego grania w naszym kraju, a Glaca jest tak charakterystyczną postacią na polskiej scenie, już tu dzisiaj też wyróżniającą się swoimi nagraniami i komentarzami do krajobrazu, który nam towarzyszy, że na pewno nie powinniśmy pomijać tego albumu. I nie pominąłem i zabrałem Respect do polskich nagrań. Mało tego, jeszcze wam kilka dźwięków z tej płyty zaprezentuję.

To już kolejna odsłona naszych wspomnień, tym razem w powrocie do roku 95 pomagała formacja Sweet Noise, która właśnie wtedy debiutowała albumem Respect. A my teraz przenosimy się do 2026 i zespołu, który choć istnieje już jakiś czas, dopiero niedawno wpadł w moje ręce i byłem bardzo zaskoczony, że taka formacja w ogóle istniała, czy istnieje. Hipertrofia, tak się nazywają. Jak już macie skojarzenia z Komą, to bardzo dobrze, ponieważ to jest zespół, który zaczynał jako tribute band formacji Piotra Roguckiego. Uwielbiali Komę, więc postanowili grać ich utwory we własnym składzie, no ale jakiś czas temu postanowili nagrać płytę autorską. W związku z tym ta płyta dzisiaj w polskich nagraniach tylko w jednym fragmencie, ale obiecuję, że ten album jeszcze w tym miesiącu przyniosę ponownie do radia. No to posłuchajmy sobie utworu, który zamyka całe to wydawnictwo i nazywa się Mama.

Jeśli w połowie tego kawałka włączyliście radio i pomyśleliście, o, zespół podobny do Komy, to wasze myśli są absolutnie słuszne, bo to formacja Hipertrofia, która przed laty była tribute bandem zespołu Piotra Roguckiego, no ale jakiś czas temu postanowili pójść na swoje i właśnie wydali debiutancki album. Z tego albumu utwór Mama, a w kolejnych tygodniach zaprezentuję wam jeszcze kilka dźwięków, które znalazły się na płycie, bardzo ciekawie zatytułowanej. Otóż debiutancki album Hipertrofii nazywa się Egocentryczna gawęda o niezależności. No to będzie jeszcze okazja, żeby tę gawędę sobie uruchomić ponownie. No a skoro padło hasło Koma, skoro padło Hipertrofia, to sięgnijmy jeszcze do płyty wydanej w 2008 roku, która no chyba na tamte czasy była wielkim dziełem formacji z Łodzi. Świetnie wyprodukowana, z dobrymi numerami. Numerami, które do dzisiaj są ważnymi elementami koncertów Komy, no to jeden z tych numerów, który na koncertach usłyszeć można, ta kompozycja to Cisza i ogień.

Cisza i ogień, czyli utwór pochodzący z albumu Hipertrofia, a w roli głównej rzecz jasna zespół Koma. Jeszcze niedawno powiedziałbym, że to zespół zawieszony, czy nawet nieistniejący, ale od jakiegoś czasu to już nieaktualne informacje, bo Koma powróciła, szykuje się na kolejne koncerty, a kto wie, być może niedługo dostaniemy także nową płytę. A skoro przy tych zawieszeniach jesteśmy, to dobry moment, żeby nawiązać do sytuacji, która delektryzowała środowisko, zwłaszcza miłośników rocka progresywnego, a już szczególnie formacji Riverside, bo całkiem niedawno, 23 kwietnia, Mariusz Duda umieścił na Facebooku bardzo ciekawy wpis o tym, że po 25 latach formacja Riverside kończy swoją działalność. A przynajmniej Mariusz Duda kończy udział w tej przygodzie. Wokalista Riverside napisał tak: obecna sytuacja w zespole nie pozwala mi już realizować tam mojej głównej pasji, pasji do tworzenia nowej muzyki. I to zawsze było moim głównym celem życiowym i priorytetem. Na dodatek mam dość udawania i wymuszania uśmiechniętego wizerunku zespołu, który w ostatnich latach nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. Całe oświadczenie na oficjalnym profilu Mariusza Dudy. W tym oświadczeniu Mariusz Duda przyznał, że jego ostatni album solowy, czyli Lunatic Soul, opowiada trochę o tej sytuacji, jaka przez ostatni czas działa się w Riverside. Jaki będzie ciąg dalszy? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że kilka dni temu ukazał się nowy singiel Lunatic Soul, który myślę, że jest takim odzwierciedleniem sytuacji w Riverside, być może też oddechem wziętym przez samego Mariusza Dudę. Inni muzycy też wydali oświadczenie, ale oczywiście podejrzewam, że ta historia będzie miała jeszcze wiele ciągów dalszych. No a skoro o Riverside mówimy i o Mariuszu Dudzie i o nowych singlach Lunatic Soul, no to posłuchajmy, powróćmy do jego ostatniego solowego projektu i do dwóch utworów, które dzisiaj już wiemy, że nie są wyimaginowaną historią, ale opowieścią o tym, co złego może dziać się w innym zupełnie miejscu.

To zespół Lunatic Soul w polskich nagraniach. Przed nami finał dzisiejszego spotkania. Absolutnie kosmiczny, wyjątkowy, a o to wszystko zadba Miro Kępiński, który, nie wiem czy mi uwierzycie, ale napisał soundtrack do tego, co wydarzy się w nocy z 5 na 6 maja. No to właściwie już odliczamy godziny. A chodzi o to, że dokładnie tej daty będziemy świadkami kolejnego roju meteorytów Eta Aquaridae, czyli pozostałości po komecie Haleya. I w związku z tym, że będziemy mogli oglądać ten deszcz meteorytów, to Miro Kępiński postanowił dołożyć do tego muzykę, żeby nam się lepiej oglądało, więc teraz ja tę muzykę też wam dokładam jako propozycja na to, co wydarzy się za mniej więcej dobę. Może skorzystacie i przemycicie do swojego życia za chwilę, a jeśli nie, to posłuchajcie po prostu dobrze skomponowanej, no kosmicznej w tym przypadku, muzyki, którą Miro Kępiński przygotował specjalnie na tę wyjątkową okoliczność. Ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Polskie nagrania kolejne za tydzień w poniedziałek, jak zawsze o godzinie 20. Za chwilę natomiast muzyka Introwertyka. Zapraszam w imieniu Basi Repeć, a ja już odmeldowuję się, życząc dobrej nocy. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.

Prawie 5 minut po 22 to czas w Radiu Centrum na muzykę introwertyka. Barbara Lepeć, dobry wieczór wszystkim, którzy jeszcze nie śpią mimo bardzo późnej pory. Przywitał nas dziś kawałek Syma od Hayley Williams, który myślę, że dobrze znacie, jeśli jesteście wieloletnimi słuchaczami Radia Centrum, bo swego czasu, a myślę, że i teraz, gości na antenie często, a i ja jeszcze wtedy w wieczornym paśmie sobotnim uwielbiałam po niego sięgać. Pierwszy utwór na pierwszej solowej płycie, od razu strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o klimat, no i też historię. A wspominam dziś o tym utworze, bo chciałabym zajrzeć także na najnowszy album Hayley Williams, nagrany jako solowy krążek, czyli już bez zespołu Paramore, Ego Death at Bachelorette's Party. To dość ciekawa historia, bo to krążek wydany przez samą artystkę, bez żadnej wytwórni. No i początkowo Hayley Williams opublikowała każdy utwór jako osobny singiel, a dopiero potem zebrała te wszystkie utwory na jednym krążku. Co więcej, to fani zdecydowali o kolejności utworów na płycie, bo jak sama artystka przyznaje, ona po prostu nie była w stanie. Tak właśnie otrzymaliśmy cały album, do którego dzisiaj sobie sięgamy na jeden utwór. Hayley Williams i Heart.

Mimo, że poniedziałek to jakoś tak tanecznie nam się zrobiło tego pięknego, no nie słonecznego, ale bardzo ciepłego wieczoru na antenie w Lublinie. Myślę, że to

takie tańczenie do piosenki Marii Peszek, to było trochę tak jak Dancing with Tears with My Eyes, ale to zostawmy. Francuski duet Aaron i utwór tytułowy z ich płyty We Cut the Night. Płyty, do promocji której swego czasu grupa zwerbowała także samego Johna Malkovicha. Więc nie byle co. Mam dziwne wrażenie, że już od bardzo długiego czasu nie padło z moich ust na antenie słowo uncle, więc chyba dzisiaj można je powtórzyć, nawet jeśli w przeszłości było trochę nadużywane. Ale czy muzyki uncle może być za wiele? Moim zdaniem nie. James Lavelle chyba ostatnio bawi się w remiksy i różnego rodzaju rekonstrukcje swoich i nie swoich dzieł i chyba nic prawdziwie, jak to się mówi, oryginalnego nie wydał od czasów świetnego dwuczęściowego projektu The Road, który z kolei potem stał się niejako podstawą rozległego projektu remiksowego Ronin. Chyba jeszcze nigdy niczego z tej serii u nas nie było, a jeśli było to bardzo dawno, no to dziś ponowne wyobrażenie utworu Sonata nagranego z Keatonem Hensonem, ale tym razem z dopiskiem Ronin Reconstruction. To Uncle.

Bardzo, bardzo, bardzo tajemniczy projekt, zespół, artysta, twór. Ryazom nagrywa coś w rodzaju archiwalnych mixtape'ów z nieistniejącej pirackiej stacji radiowej. Tak to brzmi. Intrygująca historia, w której tworzenie obejmuje nie tylko samą muzykę, nie tylko sam niejako produkt, ale też pochodzenie i cały ten proces. Polecam przyjrzeć się temu artyście albo projektowi, bo naprawdę to są intrygujące rzeczy, które trochę umykają bezpośredniej klasyfikacji, jeśli chodzi o gatunki. Z kolei teraz zagra dla nas grupa, którą bardzo dobrze wszyscy znamy. I za chwilę chciałabym zaprezentować nowość, bo tak by już wypadało. Ale wcześniej małe przypomnienie, bo już bardzo dawno nie graliśmy sobie z tejże płyty, albo w ogóle z płyty grupy Massive Attack.

Już piszecie na 515-515-982 i także na Facebooku, że piękny wehikuł czasu nam dzisiaj tutaj przygrywa. No, muszę powiedzieć, że mi dzisiaj nawet auto powiedziało, że trzeba się cofnąć w czasie, bo zegar wykasował się i cofnął do 97 roku. A tutaj rok 2016. Wtedy Massive Attack wydali dwie fenomenalne epki, Ritual Spirits i Spoil, z której to płytki pochodzi duet z Ghost Poet, Come Near Me. Każdy, kto mnie zna i kto wtedy mnie spotkał, to wie, że było to totalne szaleństwo. Zresztą do dziś są to jedne z niewielu płyt, które jakoś nie potrafią mi się znudzić. Mogłabym słuchać codziennie i cały czas i nigdy nie mieć dość. Świetna produkcja, doskonale dobrani goście, no i przede wszystkim siła, z jaką ta muzyka uderza. Wtedy czekaliśmy na coś takiego od Massive Attack 6 lat, no i w tym roku też mija 6 lat, odkąd usłyszeliśmy coś od Massive Attack i znów wracają i znów uderzają i to bardzo, bardzo mocno. Ja wiem, że już każdy na pewno słyszał ten słynny nowy utwór Boots on the Ground. Na antenie Radia Centrum zresztą pojawił się już chyba 2 albo 3 razy u różnych autorów audycji wieczornych. Ja jednak jakoś tak od razu z nim nie przybiegłam, bo trzeba było się najpierw pozbierać po tym uderzeniu, jakie zespół nam zafundował. Ale jesteśmy. Podobno miało już nie być żadnej nowej muzyki od Toma Waitsa, a jednak tym razem się przełamał. No i bardzo dobrze, bo tutaj w 100% zgadzam się z Massive Attack, że nikt inny po prostu nie mógł zaśpiewać tego utworu. Tylko on. Tylko teraz. Massive Attack i Tom Waits.

Myślę, że to jest dowód numer 150 na to, że kreatywna obecność RYX jest zawsze gwarancją powstania świetnego utworu. Tak jest tym razem. DJ-e Sam Spiegel i Schmuck the Loyal zawołali go do współpracy nad piosenką o tym, że romantyczna relacja to obnażenie nie tylko naszych ciał, ale także i dusz oraz w pewnym sensie też transformacja w zupełnie nowy twór. Jeśli ktoś zbiera piosenki z romansem w tle, na przykład na 14 lutego albo na każdą inną romantyczną tudzież pościelową okoliczność, no to myślę, że warto zapisać tytuł Break Me Open, bo to utwór z odpowiednim poziomem duszności do takich celów. Zawsze też warto pamiętać o muzyce, którą tworzy islandzki artysta Asgeir. Jak pamiętamy, chwilę temu wydał płytę, a już w przygotowaniu jest nowe dzieło. Tym razem będzie to współpraca z projektem Lawless. Artyści już zdążyli co nieco pokazać z tej epki, między innymi utwór Space and Time.

Chyba znowu nie udało mi się zrobić wam psikusa, bo przed chwilą Piotr napisał na Facebooku, że to dzisiejsze zestawienie idealnie, wzorowo zamyka poniedziałek. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło, że jednak wam się podoba to, co tutaj dla was przygotowuję. Przed chwilą jeszcze jeden powrót na płytę High Speeds w tym sezonie, ale jakoś tak podpasowało mi, pojawił się dzisiaj Elliot Moss i Slip. Trochę taki ukryty klejnot, jeśli chodzi o muzykę, bo co kompozycyjnie bardzo dobrze przemyślana rzecz. Trochę oparta na jazzie, ale mająca wyraźny charakter muzyki tworzonej przez Elliota Mossa. No i też trochę kokietująca słuchacza. Kończymy na dziś. Został jeszcze jeden utwór od Jakuba Skorupy. No ale trudno się oprzeć kawałkowi, który zaczyna się od słów "czuję się źle i robię to dobrze". Choć najlepiej, żeby takie historie pozostawały tylko i wyłącznie w piosenkach. Dzięki za dziś. Słyszymy się za tydzień, jeśli oczywiście zechcecie. A dziś już pora spać. Dobrej nocy.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

wszystkie wokół, pamiętam to dobrze. Płynęła niczym rzeka z potrzaskanej głowy. Krew pulsowała w skroniach, rozsadzała czaszkę. Ręce drżały, nie wiem, z podniecenia czy ze

no ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówi